0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Sądząc po jego zachowaniu i wyglądzie, miał się za sławę palestry. Był ubrany w garnitur wart tyle, ile wynosiła jej miesięczna pensja, a na jego ramieniu wisiała luksusowa aktówka ze złotymi okuciami i dużym logo jakiejś prestiżowej marki, na którą jej nigdy nie będzie stać. Adwokat pieczołowicie ustawił kubki z kawą na stole. Zanim przemówił, jeden przesunął w kierunku podejrzanego, a z drugiego sam upił solidny łyk.
2: Jestem prawnikiem pana de Gubernatisa.
1: Przedstawił się i dalej przemawiał tak pompatycznie, jakby znajdowali się w sali sądowej. Lena nie była w stanie mu przerwać.
2: Maksymilianie, nie mów niczego więcej bez konsultacji ze mną. Załatwimy to z panią sierżant bez twojego udziału. Zostaniesz odprowadzony do celi i tam poczekasz na wyjście. Nie martw się, to może potrwać kilka godzin, zanim pełnomocnik twojego ojca wpłaci kaucję. Sądzę, że rano będziesz już spał w swoim łóżku.
1: Zakończył i dopiero wtedy zwrócił się do Leny.
2: Pani sierżant, wszystko ustaliłem z prokurator Tymińską. Gdzie możemy spokojnie omówić szczegóły? Max wychodzi natychmiast. Jeśli będziecie go jeszcze potrzebowali, w każdej chwili stawi się na wezwanie. Wyłącznie jednak w charakterze świadka, podkreślił. Jeśli nie wyraża pani na to zgody, jestem zmuszony uprzedzić, że istnieją okoliczności, w których to my złożymy na panią zażalenie, ale zapewne by pani tego nie chciała. My też nie. Lepiej załatwić to polubownie. Oczywiście może pani porozumieć się z prokuratorem. Jest na linii.
1: Podał jej włączoną komórkę, ale Lena jej nie wzięła. Wstała. Spojrzała na gubernatisa, a potem na jego adwokata. Kibles castorame i jaśnie pan de gubernatis, mruknęła. No. O tytule szlacheckim też nie chciałaś zeznawać. To jakieś jaja?
2: Bynajmniej, zaoponował mecenas. Roland de Gubernatis, ojciec Maxa, jest oburzony tym, co się wydarzyło i deklaruje pełną współpracę syna w tej sprawie. Pozwoli pani, że wszystko jej wyjaśnię na osobności? Przy okazji ustalimy szczegóły wyjścia świadka. Bo Max jest co najwyżej świadkiem, pani sierżant.
1: Powtórzył kolejny raz adwokat.
2: Komisarz Rosa został o wszystkim powiadomiony. Podobnie jak prokurator Tymińska.
1: Umilkł wreszcie i uśmiechał się triumfująco, ponieważ wszyscy w tym pokoju wiedzieli, że Lena została właśnie zmiażdżona. Tylko Maksymilian Gubernatis zacisnął usta zniechęcony, jakby wstydził się za prawnika rodziny, a potem swoim zwyczajem odgarnął włosy z czoła, ale zaraz znów opadły mu na lewe oko.
3: Ale zanim wsadzą mnie z powrotem do tej zatęchłej celi, mógłbyś załatwić jakieś jaranie?
1: Zwrócił się władczo do adwokata, ale prawnik jakby to przewidział. Sięgnął do aktówki i położył na blacie nowiutką paczkę Dunhilli.
3: Tutaj nie wolno, zaoponowała Lena, bo tej satysfakcji nie zamierzała im dawać. I tak wystarczająco ją upokorzyli.
1: Dała sygnał mundurowym, żeby w tej chwili zaprowadzono gubernatisa z powrotem na dołek.

RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. Wprost od dobrosłuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Irena jest blisko wszystkich znajomych Witolda, a bywają wtedy u niego Bruno Schulz, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Zbigniew Uniłowski. Odwiedza też brata Janusza w Potoczku. Jeździ do Małoszyc, rodzinnego domu, który zostanie wkrótce sprzedany, ponieważ jego utrzymanie stanie się dla matki zbyt kosztowne. Razem z Witoldem bywa w Rabce i w Zakopanem. Jest skoncentrowana na swojej pracy społecznej. Bardzo zdolna, wybitnie inteligentna, jak mówił o niej bratanek Józef, ale trochę mało tolerancyjna wobec innych. Niehabitowa zakonnica, wspomina służąca Aniela. Religijna, nieśmiała, szlachetna stara panna. Nie pozwalała nawet sprzątać swego pokoju, mówiła, że może to zrobić sama. Na pogrzebie ojca Witolda nachodzą złe myśli. Nasza rodzina kończyła się. Wbrew pozorom, wbrew faktom, że moi bracia pożenili się i mieli dzieci. Była to rodzina w dekadencji, niezdrowa krew Kotkowskich, którą mieliśmy po matce, obciążająca nas potencjałem zaburzeń psychicznych. Była zapewne bezpośrednią przyczyną rozstroju. Czy Irena podziela obawy młodszego brata? Czy też tak negatywnie ocenia rodzinną spuściznę? Jest na pewno zła na ojca, że zdradzał i oszukiwał matkę. Nie znajduje usprawiedliwienia dla jego zachowania. Może właśnie wtedy postanawia, że nigdy nie zostawi matki, że zawsze będzie się nią opiekować, bez względu na jej humory, dziwactwa, wady. Może wtedy postanawia nie wychodzić za mąż, całkowicie oddać się pracy na rzecz innych, wyzbyć się wszelkich egoistycznych zachcianek i przyjemności, zrezygnować z siebie. Na zdjęciu zrobionym prawdopodobnie już po śmierci ojca, Irena stoi za matką. Jest nawet lekko uśmiechnięta, ubrana w jasną sukienkę w ciemne groszki, z dużym białym kołnierzem. Na głowie ma kapelusz. Jest szczupła, ładna, ale rysy jej twarzy nie są delikatne. Ma dość duży nos, szeroką szyję i podbródek. Nie zachowało się żadne zdjęcie Ireny z ojcem. Zawsze obok niej jest matka. Tu siedzi na wiklinowym krześle, ubrana w kwieciastą sukienkę zapiętą wysoko pod szyją oraz modny kapelusz. Patrzy prosto w obiektyw. Gałęzie dotykają jej ramion. I chociaż zdjęcie jest czarno-białe, można wyobrazić sobie letnią zieleń ogrodu i te dwie kolorowe kobiety. Zakopane czy Rabka? Witold skupia się na sobie i chciałby uciec od świątobliwego towarzystwa Ireny. Ciągle jednak na nie wpada.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Turalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do waszego miasta? No to co, jedziemy?
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy za kulisy Baltic Opera Festiwalu. Zerkniemy do palmiarni i sprawdzimy, co się szykuje na kabaretonie w Koszalinie.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Uff, powojowałoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.
4: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: A, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
13: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: I płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy za kulisy Baltic Opera Festiwalu. Zerkniemy do palmiarni i sprawdzimy, co się szykuje na kabaretonie w Koszalinie.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
0: Poprawia nastrój RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

188 dzień roku, 7 lipca i wtorek. Do weekendu 4 dniówki, do wyników matur jedna, do pracy zapewne jeszcze kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt minut. A na radiowy poranek RMF Classic nie czekamy, zapraszamy powoli. Otwieram nasz program już, wypełniony najpiękniejszą muzyką filmową na lato. No i takimi przebojami jak choćby ten. Prosto z Królowa. Za 9:07. Dzień dobry.

0: Harry Potter i Czarne Ognia. Patryk Doli jest autorem muzyki. 3 minut brakuje do godziny 7. W dobrym towarzystwie się z wami witałem na najlepszym porankowo. Anna Wachowska jest
1: dzień
0: z nami.
1: Dobry, dzień jak dobry, jak miło.
0: No, tak.
1: Samego rana.
0: Dobre wieści, ważne wieści, fakty się szykują. Na 7, co w faktach?
1: Minister obrony ujawnia, Warszawa przekazała Kijowowi pociski rakietowe do systemu Patriot. Wielka ewakuacja we Wrocławiu.
2: Duży niewybuch. Ewakuacja jest obowiązkowa dla ludzi przebywających w wyznaczonej strefie.
1: Na mundialu Belgia wygrywa z USA i melduje się w ćwierćfinale. Kibice zachwyceni. Słyszymy się za chwilę.
3: Reklama.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland. Po reklamie.
0: 7 lipca, wtorek, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Czas na pierwsze poradnie fakty, które ma dla nas Anna Wachowska.
1: Ukraina otrzymała od Polski pociski rakietowe do systemu Patriot. Te informacje potwierdził wczoraj wicepremier i minister obrony. Jak Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył tę decyzję, o tym Magdalena Greinert.
13: Decyzja została podjęta na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO, dowództwa sił amerykańskich w Europie i po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników. Szef MON podkreślał, że przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności i nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
14: I tak mamy zapewnienia, że jeżeli kiedykolwiek Polska by potrzebowała w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach czy latach zwielokrotnienia i przekazania systemów rakiet do systemów Patriot, to jak bierze udział w tego typu pomocy dla innego państwa dzisiaj, to może liczyć na dużo więcej jutro.
13: Przekonywał wicepremier i dodał, że decyzja nie zaskoczyła Biura Bezpieczeństwa Narodowego ani prezydenta Rzeczpospolitej, a temat był kilkukrotnie omawiany na cyklicznych spotkaniach Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów.
1: W latach 2022-2023 wsparcie wojskowe Ukrainy wyniosło prawie 15 miliardów złotych. Natomiast od 2024 roku do dziś 1,550 mln złotych. Nawet 3000 osób musi rano opuścić swoje domy w centrum Wrocławia. W rejonie ulicy Trzemeskiej znaleziono niewybuch z okresu II wojny światowej. Najpóźniej do 8.30 wszyscy, którzy znajdują się w promieniu około 300 metrów od znaleziska, muszą opuścić strefę zagrożenia.
2: To działania prewencyjne, to duży niewybuch. Ewakuacja jest obowiązkowa dla ludzi przebywających w wyznaczonej strefie. Trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości, telefon i niezbędne leki, a przed opuszczeniem mieszkania należy zamknąć okna i drzwi.
1: Podkreśla Agata Dzikowska z Urzędu Miasta. Rząd chce uprościć przepisy podatkowe i zapowiada program Deregulacja 2.0. Zmiany mają być korzystne przede wszystkim dla przedsiębiorców, ale skorzystać mają także zwykli obywatele. Co dokładnie ma zostać uproszczone? Informacje w tej sprawie zebrał Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej.
15: Kasy fiskalne będą mogły trafić na telefony. To jeden z wielu pomysłów deregulacyjnych.
16: Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy wystarczy prosta, darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne.
15: I jak tłumaczy minister finansów Andrzej Domański, konsument będzie mógł odebrać e-paragon zamiast tradycyjnego papierowego. Z perspektywy przedsiębiorców ważniejsze mogą być inne pomysły.
17: Zmiana podejścia do interpretacji podatkowych i ogólnych, i indywidualnych. Widzimy tutaj tę chęć, żeby wzmocnić funkcję gwarancyjną interpretacji i to jest problem, na który przedsiębiorcy rzeczywiście zwracali uwagę.
15: Tak kolejną propozycję komentuje wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Jakub Binkowski. Interpretacje podatkowe mają zostać ujednolicone, tak by nie pozostawały przestarzałe, gdy zmienia się podstawa prawna. Wszystkie pomysły deregulacyjne mają być gotowe do końca roku.
18: Śledzimy fakty.
1: Belgia i Hiszpania meldują się w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata. Za burtą Stany Zjednoczone, które przegrały z Belgią 1-4. To było niezwykle emocjonujące i ciekawe widowisko. Zobaczyliśmy nieco inny wyjściowy skład, co było dla nas interesującą odmianą. To było zdecydowanie jedno z najważniejszych wydarzeń w moim dotychczasowym życiu, mówiła fanka belgijskiej drużyny narodowej. Rozczarowania nie kryją amerykańscy kibice. Cóż, oczywiście czujemy rozczarowanie. Liczyliśmy na wynik 3-0. Na początku popełniliśmy kilka, wiecie, prostych błędów. Publiczność dopisała, gospodarze w Seattle spisali się fantastycznie. Pod tym względem było świetnie. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się z Hiszpanią, która pokonała Portugalię 1-0.
0: Z faktami wracamy do Was o 8, czyli już za niecałą godzinę. Teraz zerkamy do pogody.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: No i nie będzie w pogodzie takiej radości jak ta, którą Ania prezentowała nam w faktach, jeżeli chodzi o kibiców.
1: Nie,
0: nie. Nie. To będzie taka rodzaju w stylu, wiesz, słońce.
1: Odpoczynek
0: będzie,
1: od upałów.
0: Potem. Odpoczniemy od upałów, panie, panowie.
1: To są
0: emocje. Dobrze, dzisiaj do 23 stopni maksymalnie, teraz od 14 do 17 na południu i w centrum może jeszcze padać, a na północy padać będzie na pewno.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 6:45, wakacyjne śniadanie mistrzów, czas zaczynać. Zapraszam do stołu z dużą przyjemnością do 11:00, jak zwykle w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry, cześć.
19: Dzień dobry, co słychać?
0: Dobrze słychać na pewno u Benedykta i u Oda. Oni dzisiaj imieninowi, wszystkiego dobrego, a urodziny ma autor takich hitów jak Octopus Garden i Don't Pass Me By. Jeden z Beatlesów, ten z nasowym głosem, ma dzisiaj urodziny, Ringo Starr. No i dzień czekolady jeszcze mamy. Śniadanie mistrzów wakacyjne na pewno będzie troszeczkę na słodko. Zajrzymy za kulisy Baltic Opera Festiwalu. Tam wydarzenia właśnie rozgrywające się śledzi dla nas Natalia Grzeszczyk. Zerkniemy latem do parmiarni i sprawdzimy, co się szykuje na kabaretonie w Koszalinie.
18: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Leniwie i bez pośpiechu.
0: To o perkusyjną próbkę pana Ringo Starra urodzinowo poprosimy teraz. Hej!

0: Aleksandr Despla i dźwięki z produkcji Jak zostać królem. Jak zostać pisarzem, nie wiem, czy się teraz tego dowiemy, ale będą bazgroły, będzie przeznaczenie i będzie historia autora tanga.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj Sławomir Mrożek opowie nam o kawalerii, o bazgrołach i o przeznaczeniu. Chodzić nauczyłem się w Bożencinie i Poroninie. Do Krakowa jego rodzina zawitała, gdy miał 3 lata, ale tak naprawdę zamieszkali w Prokocimiu. Dopiero w roku 1935, mały Mrożek miał wówczas 5. rok życia, zamieszkali w prawdziwym Krakowie. Czytamy. Przeprowadziliśmy się do samego Krakowa, a to oznaczało nowe kontakty z ludźmi. Zamieszkaliśmy przy ulicy Bandurskiego, w mieszkaniu na ostatnim piętrze, którego balkon i okna wychodziły na szeroką aleję Beliny Prażmowskiego. Prawie naprzeciwko, po drugiej stronie, była willa generała Bernarda Monda i często przed nią stały konie z bryczką, a żołnierz w mundurze oczekiwał generała. Zdarzało się, że sam generał wychodził z domu, wsiadał do bryczki, a koń kłusem unosiły go w dal. Generał i Wojsko Polskie. To była moja fascynacja, pisze Sławomir Mrożek. Dzieliłem ją z wszystkimi chłopcami mojego pokolenia. Wojsko też ukazywało się prawie codziennie. Osiedle oficerskie było wtedy luźno zabudowane i rozległe pola nadawały się do ćwiczeń. Kawalerzyści wyruszali na ćwiczenia i powracali po południu, nierzadko ze śpiewem, a ich długie lance z proporczykami wyglądały naprawdę groźnie. Wszyscy mieli otoki tego samego koloru. No, można pomyśleć, że po takich doświadczeniach 5-letni Sławomir będzie marzyć o tym, żeby pójść do wojska. Ale los go pchnął w zupełnie innym kierunku. W tym samym czasie odkryłem moje przeznaczenie, pisze. Młodsza siostra mojego ojca, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszkała z nami i podczas jej nieobecności znalazłem stos papieru przygotowanego przez nią do egzaminów. Czysty i biały. Zarysowałem wszystko bazgrołami i byłem tym zachwycony. Spieszyłem się, żeby postawić parę kresek na każdej stronie i już zająć się następną. Pamiętam, że akt fizyczny tego procesu był dla mnie prawdziwą rozkoszą. Tak wspominał Sławomir Mrożek w roku 2002, dawne czasy. I dodawał. Później zająłem się tym na dobre i czynię to do tej pory. No jak widać, bazgroły wychodziły mu całkiem zgrabne.

0: 4 pory roku, zima, Antonio Vivaldi, 19 po 7, śniadanie mistrzów, wakacyjnego odsłona trwa, jak zwykle od poniedziałku do piątku do 11 jesteśmy ze sobą, a blisko siebie pewnie teraz kierowcy, na przykład w stolicy, uwaga, Warszawa, kierowcy, nowy tydzień lata oznacza nowe utrudnienia.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Od poniedziałku w Warszawie trwa naprawa przejazdów tramwajowych przy rondzie de Gaulle'a. Na czas prac zamknięto przejazdy przez torowisko, a z ulicy Nowy Świat można skręcić jedynie w prawo. Żeby przejechać na drugą stronę ronda, kierowcy muszą zawrócić w wyznaczonych miejscach przy ulicy Brackiej i Muzeum Narodowym. Co z autobusami? Tu również kilka zmian mamy. Wybrane linie, między innymi 111, 128 i 175 jeżdżą trasami objazdowymi. Szczegóły możecie znaleźć na stronie internetowej przewoźnika. Utrudnienia mają potrwać do wieczora, do 12 lipca.

0: Jeśli chcieliście czegoś mocniejszego w poranku, co by was pobudziło dźwiękowo, to właśnie jest ta propozycja, kolaboracja bardzo przyjemna dwóch panów, Gustavo Santaolalla i Tom Morello, świetny gitarzysta, znany na przykład z Audioslave czy Rage Against the Machine. Wzięli się za temat związany z The Last of Us i w drugim sezonie tego serialu właśnie taka ścieżka ze świetną gitarową podpowiedzią muzyczną od Toma Morello nam się przytrafiła, a za chwilę przytrafi nam się Taylor Swift. W jakim utworze, tego nie zdradzę, ale wcześniej wieści pogodowe.
1: Reklama.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Po reklamie.

0: 7.30. Czas na wieści pogodowe.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: 14 stopni w Suwałkach, tam trochę przejaśnień, 16 w stolicy i tutaj dużo chmur, w centrum również chmury i poranek deszczowy miejscami, 15 w Kielcach, 17 stopni w Krakowie, dzisiaj nie więcej niż 23 stopnie i wtorek, który będzie deszczowy, dość pochmurny, jutro mniej deszczu i więcej przejaśnień, to nam się na mapach pogodowych na razie pokazuje. A objawia nam się teraz dźwiękowo Taylor Swift, która nagrała pieśń, która już stała się wielkim hitem, wielkim przebojem. Toy Story też ponoć w box office jako film, piąta odsłona przygód Chudego i kompanii radzi sobie nieźle. I knew it, I knew you. Wiedzieliśmy, że z Toy Story będzie dobrze.

0: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
1: Od tego, co przy dystrybutorze, przy stacji paliw się dzieje, zaczynamy. Wieści ekonomiczne, bo to ważne wieści wakacyjne. 6,68, 95 w takiej cenie. Diesel po 6,86 zł średnio, a autogaz po 3,67 zł. Od października ubiegłego roku tymczasem, czyli już trochę to trwa, działa u nas system kaucyjny. Oddajemy plastikowe butelki, dostajemy za to najczęściej bon na zakupy. Paweł Mikusek, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w rozmowie z Igorem Skrzypkiem przekonuje, że system działa już naprawdę bardzo sprawnie i dobrze.
2: 1,6 miliarda opakowań objętych tym systemem zostało zwrócone. Co ważne, ta liczba rosła z każdym miesiącem coraz szybciej, więc widać, że coraz więcej co miesiąc oddajemy tych opakowań, więc no wydaje się, że ludzie się przyzwyczajają. Co zyskujemy? No zyskujemy to, że pomagamy chronić środowisko, uczestniczyć w systemie recyklingu, czyli też odzyskiwać cenne surowce, butelki czy opakowania przestają być śmieciem nieużytecznym, który później leży na ulicach, placach, jest wysypywany w lasach, tylko trafia do specjalistycznych miejsc, gdzie jest przetwarzany, odzyskiwany te surowce już, a nie śmieci, są wykorzystywane
3: ponownie. Gospodarka w jaki sposób może na systemie kaucyjnym korzystać?
2: No chociażby w ten sposób, że wracają te surowce do producentów, czyli jest więcej materiałów z recyklingu, czy też z odzysku. Cała polska gospodarka i cała światowa gospodarka coraz bardziej rozwija branżę clean tech, czyli czystych technologii, tak? Więc chcąc, nie chcąc, wdrażając ten system, my również coraz więcej podmiotów zainteresowanych, zaangażowanych w tego typu działalność mamy.
1: Takie wieści, dobre wieści. Paweł Mikusek je nam przyniósł, dyrektor Departamentu Edukacji, Komunikacji i Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w rozmowie z Igorem Skrzypkiem. A jeżeli chodzi o to, co dzieje się na rynku walut, to jeszcze rzut oka do kantora, a tutaj euro z lekkim wzrostem po 4,28, dolar po 3,75, funt brytyjski po 5 zł i frank szwajcarski po 4,66.
0: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
2: Kura

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Po reklamie.

0: No pięknie, prawda? Cóż za piękny dzień jest tej produkcji dźwięki. 10 minut brakuje do 8.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Brzmienie piękne, kiedy myślę o rowerowej wyprawie, widzę asfaltową drogę, widzę promienie słońca wpadające między drzewa, krzewy, termos, kanapka, folia, aluminium. Dobra. Wiecie, że to nie w moim stylu. Poniosło mnie trochę, panie, panowie, bardzo serdecznie za to przepraszam, ale tak serio, to w brzmieniach lata szukamy waszych historii nawiązujących do tego brzmienia roweru na leśnej drodze. Może jakaś przygoda wam się z tym dźwiękiem związana przydarzyła, oby, albo planujecie taką wielką przygodę letnią z rowerem w roli głównej, albo rowerami, bo to być może, nie wiem, rodzinna, przyjacielska wyprawa przed wami. Wasze historie rowerowe, wakacyjne zbieram. Wzruszające, pełne przygód, zabawne pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najciekawsze wieści z podróży albo o planowanej podróży na pewno pojawią się na naszej antenie w brzmieniach lata, a poza tym najfajniejsze nagradzam bidonem przepięknym z logo RMF Classic.

0: Ian Hammer, policjanci z Miami, zbliża się powoli ósma, a to oznacza, że zbliżają się fakty. Anna Wachowska, zbliżać się nie musi, bo już jest w studio.
1: Tak jest. A w faktach reforma systemu ochrony zdrowia czy dymisja minister?
2: Kuluary mówią, że pani minister straci swoje stanowisko.
3: Żadnej reformy nie przygotowuje się z dnia na dzień.
1: Ultimatum premiera. Na początek faktów. Potem pogodowe alerty w Polsce, ewakuacja we Wrocławiu i droga na szczyt. Andrzeja Bargiela.
4: 8-tysięczny szczyt, który jest uznawany za jeden z trudniejszych.
1: Słyszymy się za chwilę.
5: Reklama. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
7: Dobry design i nowinki zza oceanu.
6: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
7: To nasz plan na życie z klasą.
6: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
8: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach. Po reklamie.
0: Jest ósma, są fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Anna Wachowska.
1: Na biurko premiera dziś powinien trafić plan w sprawie reformy ochrony zdrowia. Donald Tusk na jego przygotowanie dał minister zdrowia kilka dni. W przeciwnym razie Jolanta Sobierańska-Grenda może stracić stanowisko, przypomina nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
13: Jak się dowiedziałem, plan na reformę zapewne zostanie zaprezentowany. Pytanie, czy pozwoli on na pozostanie w resorcie zdrowia. Jak twierdzi poseł Łukasz Osmalak z Polski 2050, godziny Jolanty Sobierajskiej-Grendy są policzone.
2: Kuluary mówią, że pani minister straci swoje stanowisko. Słyszeliśmy to już gdzieś tam właśnie w jakichś takich rozmowach zakulisowych w zeszłym tygodniu.
13: Co ciekawe, taki scenariusz przewiduje też opozycja.
3: Żadnej reformy nie przygotowuje się z dnia na dzień. Do tego momentu nie było zamówienia na przygotowanie reformy. Brzmi to jak zapowiedź do dymisji i próba rozładowania napiętych nastrojów społecznych.
13: Usłyszałem od wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Posiedzenie rządu rusza w samo południe. Niewykluczone, że po spotkaniu z ministrami premier ogłosi swoją decyzję co do przyszłości Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
1: 7 regionów z pogodowymi alertami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, a także w części Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Świętokrzyskiego i Lubuskiego. Synoptycy ostrzegają także przed silnym wiatrem w północnej części kraju. Alerty zaczną obowiązywać dziś o 15 i utrzymają się do godzin wieczornych. We Wrocławiu trwa ewakuacja mieszkańców, ale także zakładów pracy w okolicy ulicy Trzemeskiej. Podczas prac ziemnych znaleziono niewybuch. Zanim saperzy go usuną, wszyscy w promieniu 300 metrów powinni opuścić strefę zagrożenia. Agata Dzikowska z Urzędu Miasta uspokaja, że to tylko działania prewencyjne, ale ewakuacja jest obowiązkowa i musi się zakończyć za pół godziny.
14: Jest wyznaczone miejsce ewakuacji dla tych osób, które nie idą do pracy i w tym czasie nie będą miały gdzie się znaleźć. To szkoła podstawowa numer 14 przy ulicy Zachodniej. Może to być kilkadziesiąt minut, może to być kilka godzin. Wiele zależy od tego, co naprawdę znajduje się w ziemi. Wiemy, że ładunek jest duży.
1: Akcja saperów rozpocznie się po 8.30.
6: Cieszą nas takie fakty.
1: Andrzej Bargiel jako pierwszy człowiek w historii zdobył wszystkie 8-tysięczniki w Pakistanie i zjechał z nich na nartach. Ostatnim z nich był Nanga Parbat. W rozmowie w radiu RMF24 przyznał, że strach w górach jest naturalny, ale najważniejsze są odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Jak podkreślił, to właśnie planowanie pozwala ograniczać ryzyko na bardzo niebezpiecznej górze, jaką jest Nanga Parbat.
4: 8-tysięczny szczyt, który jest uznawany za jeden z trudniejszych, to jest ściana i droga, którą zrobił Reinhold Messner w latach 70., której nikt nie powtórzył. To było spore wyzwanie. Ja wchodziłem inną drogą, by nie ryzykować, bo ta droga Messnera była bardzo narażona na lawiny, na obrywy seraków.
1: Mówił Andrzej Bargiel. Całej rozmowy posłuchacie na naszej stronie rmf24.pl.
0: No ja tylko przypomnę Państwu, że to Wasz Andrzej Bargiel jest, bo to przecież Wy zgłosiliście go do Mozartów i dzięki Wam Andrzej Bargiel został laureatem Mozarta RMF Classic 2025 w kategorii Człowiek Roku. No po prostu wiedzieliśmy, Aniu, na kogo stawiać. No.
1: Dokładnie tak.
0: Fakty wracają o 9:00 i na nie postawimy wtedy, a teraz stawiamy na pogodę.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Mówią, że kwiat lipcowy, napój zdrowy. No to smacznego życzę. Z kwiatem lipowym, z lipy, no różnie może być w tym roku w różnych regionach kraju. Są takie, gdzie lipa niby kwiatów trochę ma, ale z nektarowania nici. Z tego z kolei nie czeszą się pszczoły. No a poza tym lipa to dzisiaj tak naprawdę zmoknie, ponieważ w większości kraju będzie przez chwilę, chociaż deszczowo. Teraz od 14 do 17 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: I proszę 7:55 kosić, jeśli już, to trzeba z głową. I o tym pisze Newsweek, do gazet zajrzę za chwilę, a po naszemu koszeniu będzie koszalin. Tak, tam kabareton się szykuje i o tym jeszcze przed 11:00, co na kabaretonie wydarzy się jeszcze w tym miesiącu, będzie zaproszenie od Leszka Malinowskiego z kabaretu Koń Polski, specjalnie do nas skierowane. I jeszcze latem zaproszę Państwa do palmiarni i do retrokiosku.
6: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na upały.
0: I najpiękniejsza muzyka filmowa na lato i tematy serialowe ze z Bridgertonów. Teraz Wildest Dreams i Chris Bowers i Vitamin String Quartet.

0: na szpaltach gazet. Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: I zaczynamy od drugiej strony Gazety Wyborczej i od liczby dnia. Wiecie, że to jedna z moich ulubionych rubryk. 20, to jest liczba dnia, 20 miliardów euro, czyli jakby to policzyć na złote, to byłoby 86 miliardów złotych około. Tyle Polska straciła, gospodarka, z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych i niebezpiecznych upałów w latach 1980-2023. To są wyniki raportu Odporna i Silna Polska, który przytacza właśnie na swoich łamach Gazeta Wyborcza, a my teraz przenosimy się do zupełnie innej przestrzeni. Kosiarzu, nie koś bez sensu trawnika. Taka jest wymowa tego, co czytam w artykule Katarzyny Burdy w Newsweeku. Równo skoszony trawnik się kosiarzom podoba oczywiście, ale to biologiczna pustynia jest, panie panowie. I prosty sposób, żeby straciła woda gleba wodę. No, a do tego trawniki tracą wilgotność, no i jak się króciutko przycina, to szybciej się nagrzewają. I jeszcze jedno. Długość trawy nie ma znaczenia dla pajęczaków i kleszczy. Te radzą sobie świetnie nawet w suchej ziemi. Więc argument kosze, żeby kleszcza nie było, słuchaj, to odpada. Badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego radzą kosić rozsądnie, czyli nie częściej niż raz w miesiącu. I to jest takie koszenie wedle zasad uniwersyteckich i kompromis jednocześnie między estetyką, a dobrą glebą i piękną łąką albo pięknym trawnikiem. Marilyn Monroe, o niej dzisiaj na stronach kulturalnych Rzeczpospolitej, ponieważ jest bardzo ciekawa wystawa w kinematece francuskiej. Zbyt wiele samej wystawie się nie dowiemy, bo na przykład czytamy, że na tej wystawie unika się chronologicznego pozyskiwania rozwoju kariery najsłynniejszej seksbomby dwudziestowiecznego kina, ale zachęca ta wystawa do wnikliwego analizowania kilku scen z wybranych filmów. Więcej dowiemy się z tego artykułu o samej Merlin i przypomina Ewa Izabela Nowak jej działalność nie tylko jako gwiazdy filmowej, ale także jako gwiazdy popkultury. Paryska wystawa na stulecie urodzin w kinematece francuskiej do zobaczenia. Może ktoś z Państwa będzie przelotem i się wybierze.
0: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
1: A jeśli dzień się Państwu zaczął tak, jak zaczął się prowadzącemu śniadanie mistrzów wakacyjne, to jest tylko jedno antidotum. To.
2: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Temat tytułowy z rodu Guinnessów w wakacyjnym śniadaniu mistrzów się pojawił, a my przenosimy się za ocean. Wygląda na to, że interwencja Donalda Trumpa i tak nie pomogła. Mimo że w meczu z Belgią wystąpił najlepszy strzelec USA, Stany Zjednoczone przegrały z drużyną z Europy 1-4. Spotkanie wzbudzało wiele emocji, ponieważ prezydent Trump publicznie przyznał, że osobiście interweniował w sprawie czerwonej kartki dla Folarina Baloguna. W poniedziałek w Białym Domu powiedział dziennikarzom, że zwrócił się do szefa FIFA Gianniego Infantino z prośbą o ponowne przeanalizowanie sytuacji. Dla nas cały kontekst tej sytuacji analizuje Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Sprawa dotyczy najlepszego strzelca reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Balogun został wyrzucony z boiska z meczu z Bośnią i zgodnie z przepisami miał automatycznie pauzować w spotkaniu 1/8 finału Mistrzostw Świata przeciwko Belgii. W niedzielę FIFA niespodziewanie zawiesiła jednak karę jednego meczu, dzięki czemu napastnik mógł wystąpić w poniedziałkowym spotkaniu. Widziałem tę sytuację. Jestem osobą, która kocha sport. To nie był faul, oświadczył Donald Trump. To nie było nawet wykroczenie. Ten sędzia, który jest trochę podejrzany, jeśli sprawdzi się jego przeszłość, podjął decyzję, w którą nikt nie mógł uwierzyć. To nasz najlepszy piłkarz, albo jeden z najlepszych, a on mu dał czerwoną kartkę. Na początku nie wiedziałem, z czym to się wiąże. Tak, poprosiłem FIFA o ponowne rozpatrzenie tej sprawy, przyznał w gabinecie owalnym Donald Trump. Republikański senator Ted Cruz, który był wówczas w gabinecie owalnym, zwrócił się z takimi słowami do Donalda Trumpa. W imieniu wszystkich Amerykanów dziękuję za anulowanie tej absurdalnej czerwonej kartki. Do sprawy odniósł się także sam Gianni Infantino. Szef FIFA przyznał, że rozmawiał z Donaldem Trumpem o zawieszeniu zawodnika, ale zapewnił, że rozmowa nie miała żadnego wpływu na decyzję. Podkreślił, że sprawę rozpatrywały niezależne organy dyscyplinarne FIFA, a ich autonomia jest kluczowa dla wiarygodności światowego futbolu. Mimo tych zapewnień, kontrowersje nie cichną. W Stanach Zjednoczonych dyskusja nie dotyczy już samej czerwonej kartki. Coraz częściej pada pytanie, czy prezydent w ogóle powinien angażować się w decyzję FIFA.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: Giuseppe Trapanese i dźwięki z serii Niezgodna, wierna. 8:28, zbliżamy się do wieści pogodowych, po nich świętować będziemy na słodko, a potem odwiedzimy Baltic Opera Festival, gdzie cały czas jest Natalia Grzeszczyk.
1: Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: 14 stopni w Olsztynie, 15 w Białymstoku, 16 w Warszawie, 17 w Zakopanem, proszę cieplutko, 18 stopni w Krakowie, a dzisiaj nie więcej niż 23 stopnie, najprzyjemniej, najcieplej ma być na Dolnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie, tam też po południu trochę przejaśnienia, ale teraz jeszcze tam duże chmury, padać jeszcze może przed południem, między innymi na Śląsku i w Małopolsce, a deszczowo będzie dziś nad morzem. 8.31, to skoro tak nam się chłodniej i bardziej ponuro zrobiło, bo taki wtorek dzisiaj mamy, to antidotum muzyczne kolejne. Rachel Portman i czekolada, bo dziś Światowy Dzień Czekolady.

0: muzyczne wspomnienie to na pewno, ale nie wspomnienie lata, bo lato w pełni, chociaż trochę chłodniejsza jego odsłona. 8:36 była z nami przez moment Anna Jantar. Przypomnialiśmy sobie fragmencik z jej twórczości. A teraz bardzo ważne wieści. Nad morze się wybieramy na Baltic Opera Festival. Tam nie tylko muzyka jest ważna, ale także opowieści i wspomnienia, proszę. Motyw wspomnień powraca. Wydarzeniom festiwalowym, ludziom, którzy je tworzą, przygląda się bacznie Natalia Grzeszczyk.
1: Publiczność gromadząca się wczoraj w Operze Bałtyckiej słyszała wszędzie dookoła śpiew ptaków, odgłosy lasu. A tak się składa, że kiedy przed koncertem wczorajszym rozmawialiśmy z Michałem Klauzą, kierownikiem muzycznym, dyrygentem spektaklu Muzeum Człowieka Penderecki in Memoriam, pojawiło się bardzo leśne wspomnienie jednego z jego spotkań z Krzysztofem Pendereckim.
2: Rozmawialiśmy na lotnisku, pamiętam, o drzewach. I tak mnie to zainspirowało, że od 2018 roku mieszkam w takim domu, który jest otoczony drzewami. I myślę, że to taka najlepsza życiowa inspiracja, jaka była. Też z tego powodu, że w swoim życiu miałem ten zaszczyt i przyjemność poznać państwa Pendereckich. Ten hołd in memoriam nabiera też dla mnie takiego bardziej osobistego znaczenia.
1: Wczorajszy spektakl Muzeum Człowieka Penderecki in Memoriam był ukłonem zarówno orkiestry Sinfonietta Krakowia, choreografa Mariana Żaka, jak i organizatorów 4. Baltic Opera Festivalu wobec dziedzictwa Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich. Kto nie był, może nadrobić rejestrację spektaklu, znajdziecie na kanale YouTube festiwalu.
3: Jestem szczęśliwy i czuję się tą edycją festiwalu absolutnie zrealizowany.
1: Mówią Tomasz Konieczny, dyrektor artystyczny festiwalu, i Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Opery Bałtyckiej.
4: Chcemy więcej i właściwie już się nie mogę doczekać następnej edycji.
3: Niektóre wydarzenia przekroczyły moje wyobrażenia. Przełamaliśmy też kolejne lody dotyczące Wagnera w Polsce. Dokonaliśmy rzeczy niezwykłej. Pokazaliśmy, że Opera Leśna to nie tylko miejsce do wykonywania koncertów rockowych, innych wydarzeń kabaretowych, tylko to jest wspaniały obiekt, którym należy prezentować muzykę klasyczną, szczególnie operę.
4: Dla mnie są najbardziej też takie wrażliwe momenty, tak jak odśpiewanie przez 4000 osób 100 lat dla Małgorzaty Waleskiej z okazji jej urodzin.
5: Jak również zawołanie Walkirii.
4: Jak również zawołanie Walkirii wykonane przez Małgosię.
3: Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy i żal mi wyjeżdżać.
1: Dzisiaj ostatni punkt festiwalowego programu, recital Annette Fritsch w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku o godzinie 20. Plany na kolejny, 5. Baltic Opera Festival w przyszłym roku już są, ale o nich opowiemy Wam innym razem.

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: Za 10 minut godzina 9, RMF Classic, RMF Classic Warszawa i...
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: Tego się nie da naprawić! Nie da się. Jechały rowerem i takie coś usłyszały. Usłyszały od innego rowerzysty, pani Iwona i jej córka w czasie wyprawy do Szwecji. No i cóż, że ze Szwecji, to nic z tego. Problem w tym, że ich wysłużony rower właśnie zgubił błotnik na jednej z tras. Na szczęście w ruch poszły trytki albo, nie wiem pod jaką nazwą znacie to fantastyczne urządzenie, które wszystko naprawia, trytrytki. No i kilka minut później jednoślad był gotowy do drogi, a prowizoryczna naprawa, uwaga, wytrzymała całą wyprawę. Jaki jest z tego morał? No po prostu rower wieziony z Polski być może jest tak, że trytrytkami stoi. I bez trytrytek na wakacyjną podróż ani rusz, nawet rowerem. Jak pisze Iwona, nie zawsze potrzebny jest najnowszy sprzęt, no a trytrytki się przydają, prawda? I pomysłowość, jeszcze przy okazji dobry humor. Iwono, gratuluję pomysłowości i sprytu. Serdecznie dziękuję za twoją opowieść wakacyjną z rowerem w roli głównej. Rowerowe historie zbieram. Wakacyjne, letnie, no jeszcze przez cały tydzień, a do ciebie bidon z logo RMF Classic na pewno powędruje w najbliższych dniach.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.

0: Dobrze, że ja śpiewać nie potrafię, bo bym zanucił. A moja Carmen, jak ja kocham, witam cię, ale witam Annę Wachowską. Tak, dobrze, że nie umiem śpiewać. Anna Wachowska, studio faktów, fakty za chwilę. A w nich?
1: Pogoda nie sprzyja rolnikom.
2: Tak jak ususzone. Wiszą strąki brązowe. Poparzone, ugotowane.
1: Czy rolnicy mogą liczyć na odszkodowania?
3: Są już szacowane te straty.
1: W faktach RMF Classic o 9 będzie też o pożegnaniu Amerykanów z mundialem.
0: To z tymi rolnikami ta wiadomość to jest bardzo interesująca dla mnie, bo mi też właśnie wszystko tak się skurczyło. Na przykład na porzeczce czarnej.
1: A porzeczki spadły z krzaka.
0: No właśnie tak, no. No może coś z borówki będzie. No dobrze, fakty za chwilę.
4: Reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: A, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie.
0: Minęła dziewiąta. Czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Anna Wachowska.
1: Rolnicy liczą straty po ostatnich gradobiciach i po fali upałów. W miejscowości Belsk w powiecie grójeckim na Mazowszu był nasz reporter Michał Dobrołowicz.
13: Najbardziej zniszczone są uprawy owoców. Wciąż widać skutki bardzo wysokiej temperatury z początku ubiegłego tygodnia. Pytałem rolników, na których plantacjach te szkody są największe.
2: Jabłko, wiśnia. Wiśnia znów przypaliło.
13: Czyli ten upał ostatni?
2: Ten upał, normalne, tak jak ususzone. Wiszą strąki brązowe. Poparzone, ugotowane po prostu.
13: Ile mogą straty wynieść? Jak duże są to szkody?
14: No, mnie to 10% zostało czereśni.
15: Porzeczki parę ton bym miał, to wszystko czarne się zrobiło, słońce spaliło.
13: Pytanie, które tutaj najczęściej słyszę od rolników, dotyczy tego, kiedy dostaną rekompensaty.
15: Bez tego, no to jak to żyć, jak wszystko się zmarnowało.
13: Rolnicy przekonują, że większość strat jest nie do odrobienia i nawet teraz pojedyncze opady deszczu niestety nie poprawią ich sytuacji.
1: Czekamy na protokoły szacowania strat, powiedział w porannej rozmowie w RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski.
16: Są już w tej chwili komisje i rozmawiałem z rolnikami, w których gospodarstwach te szkody wystąpiły. Są już szacowane te straty, protokoły. Chcę, żeby jak najszybciej do mnie dotarły, no bo musimy te pieniądze oczywiście też przesunąć, dokonać zmiany w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tak żeby jak najszybciej te pieniądze móc wypłacać, przelewać na konta rolników.
1: Cała poranna rozmowa w RMF FM jest dostępna na rmf24.pl. Karambol na Krajowej 15 na Warmii i Mazurach w pobliżu Sampławy, chodzi o odcinek Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie, zderzyło się 6 samochodów. Droga w obu kierunkach jest zablokowana.
4: Fakty na sportowo.
1: Pożegnanie Amerykanów z mundialem teraz w faktach RMF Classic. Po przegranej z Belgią 1-4 drużyna Stanów Zjednoczonych znalazła się za burtą piłkarskich mistrzostw świata. A wszystko dzieje się w cieniu skandalu, w którym prezydent Donald Trump wpłynął na władze FIFA w sprawie czerwonej kartki, przypomina nasz korespondent Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
17: Dzień dobry. Belgowie nie potrzebowali żadnej dodatkowej motywacji, ale Donald Trump i tak postanowił ją dostarczyć. Majstrowanie przy czerwonej kartce skończyło się klasycznym efektem odwrotnym. Belgia dostała paliwo, neutralni kibice powód, żeby trzymać za nią kciuki. Z lektury internetowych komentarzy można odnieść wrażenie, że był to mecz USA, reszta świata.
18: It's a shame.
17: To wstyd, to kompletna bzdura. Uważam, że to bardzo źle dla futbolu. To bardzo smutne, to smutny dzień, bo oznacza, że od teraz wszystko będzie możliwe. Możesz dostać czerwoną kartkę, a potem anulują ją, kiedy tylko zechcą. Co do cholery wyprawia FIFA? To pytania kibiców. Trump stał się bohaterem kolejnych memów. Piłkarze zapłacili za spektakl, którego sami nie reżyserowali. Prezydent USA znów wszedł w rolę głównego bohatera zamieszania. Widzimy teraz, jak ludzie tacy jak Trump czy Infantino nawet się tego nie wstydzą. Robią to po prostu dla zabawy. Mówią, dobrze, zróbmy to. Mamy największą piłkarską społeczność na świecie i możemy to zrobić. Wszyscy wiedzą, że to nie jest właściwe, ale oni i tak to robią. Belgia wygrała, USA przegrały. Kibice mówią jednak, że niesmak pozostał.
1: Dziś na Mundialu Argentyna-Egipt. Ten mecz o 18 polskiego czasu, o 22 Szwajcaria-Kolumbia. A w kolejnych faktach czekolada w Światowym Jej Dniu.
19: Ja sięgam po każdą, którą mam w zasięgu, niestety.
1: Ja też. Słyszymy się o 10.
0: No i jak ja mam teraz o pogodzie mówić, jak to się tak słodko tu zrobiło? Pani Anno, no
1: to
0: jak
1: to? Słodko o pogodzie.
0: Słodziutko, dobrze. Spróbujemy.
1: Dasz radę.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Słońce słodko układa się na niebie powoli już w Małopolsce, na Opolszczyźnie, w centrum i na północy i nad morzem chmury duże, przypominające ogromne tabliczki czekolady, takie deszczowe chmury, ciemne, brązowe, nie niebiesko-szare tak naprawdę. Do 23 stopni maksymalnie dzisiaj, najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, teraz od 15 do 19 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Czy ja Państwu obiecałem dzisiaj podróże małe i duże? Jeśli obiecałem, to słowa dotrzymam, a jeśli nie obiecałem, to obiecuję. Do 11:00 wakacyjne ścieżki technologiczne wydeptuje dla nas tego lata profesor Ryszard Tadeusiewicz, który i w te wakacje jest z nami i który ruszył szlakiem kanałów wodnych, historycznych i tych, które można ciągle jeszcze gdzieś zobaczyć. Za kilka minut jego kolejna opowieść, a potem filmowa mapa Polski, gdzie nas zaprosicie, no to sprawdzimy i to zależy od Was. A i jeszcze wycieczka do palmiarni nam się należy i do Koszalina.
21: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. O świecie ze smakiem.
0: Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato nam towarzyszy i Elvis Presley też się pojawia na ścieżce poranka.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Kolejny kanał, o którym chcę Państwu opowiedzieć jako o zabytku techniki, to był tak zwany kanał faraonów. On w tej chwili jest niemożliwy do zwiedzania, ponieważ został celowo zasypany. Była to inicjatywa, którą rozpoczął w 630 roku przed naszą erą faraon Necho II, a dokończył go król perski Dariusz I, który w 522 roku dokończył ten kanał, wykonał jego ostatni odcinek po podbiciu Egiptu. Kanał faraonów łączył Nil z Morzem Czerwonym. Pośrednio wobec tego było to połączenie dróg wodnych, które mogły się zaczynać na Morzu Śródziemnym, a mogły się kończyć na Morzu Czerwonym, a więc był to prototyp kanału sueskiego, który potem stał się bardzo ważny i jest bardzo ważny. Natomiast ten kanał, nazywany kanałem faraonów, opisywał Herodot i opisywał w szczególności, że płynąć tym kanałem trzeba było 4 dni, żeby przebyć drogę łączącą Nil z Morzem Czerwonym. Kanał ten został zasypany w VIII wieku przez kalifa Al-Mansura, który chciał ukarać swoich zbuntowanych poddanych, między innymi właśnie zasypując im ten życiodajny kanał. Wobec tego nie pozostały żadne ślady, ale pozostała pamięć. Taki kanał też istniał w historii.

0: Był z nami przez chwilę Indiana Jones z Królestwa Kryształowej Czaszki. Dźwięki od Johna Williamsa, 20 po 9.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Solidna porcja wiedzy o lecie.
0: O lecie i o zdrowiu. Ciekawostka ważna. Czy dieta mamy w ciąży może wpływać na pamięć dziecka wiele lat później? No, japońscy naukowcy przekonują, że właśnie tak jest. W badaniach na szczurach oni odkryli, że nadmiar fruktozy spożywanej przez mamę może pozostawiać ślad w komórkach mózgu potomstwa. I teraz tak, dorosłe zwierzęta miały gorsze wyniki w testach uczenia się i pamięci, a badacze sugerują, że komórki macierzyste mózgu mogą wręcz zapamiętywać warunki z czasu życia płodowego. Ale to nie koniec zaskoczeń. Jeszcze inne badanie, inny eksperyment, tym razem na myszach. I one pokazują, że przewlekły stres działa źle nie tylko na naszą psychikę. Zmiany zaobserwowano również w jelitach i w układzie odpornościowym. Naukowcy zauważyli, że stres może wpływać na skład mikrobiomu jelitowego oraz na funkcjonowanie komórek odpowiedzialnych za produkcję krwi. Brzmi to bardzo poważnie, no bo wnioski są serio. Coraz więcej badań pokazuje, że zarówno sposób odżywiania, jak i długotrwały stres mogą pozostawiać w naszych organizmach ślady dużo głębsze niż dotąd myśleliśmy, od mózgu przez jelita aż po układ odpornościowy. A skutki tych zmian możemy odczuwać przez całe życie.
1: Twoje zdrowie w RMF Classic.

0: Walc des Dur op. 64 i Fryderyk Chopin, a przy fortepianie zasiadał on sam, Rafał Blechacz. 9:27, za chwilę kolejne wieści pogodowe, a przed 10:00 zagramy na pewno jeszcze wabank, no i sprawdzimy, co 7 lipca działo się w prasie przed wieloma laty, za 7 górami, za 7 dolinami, za 7 wioskami.
1: Reklama. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. I na hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów.

0: Kieruj mnie na zysk.
1: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl Franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Na Mazowszu, Mazurach, Podlasiu, w Wielkopolsce i nad morzem poranek z deszczem mamy miejscami. Trochę przejaśnień już w Małopolsce, na Opolszczyźnie, na Śląsku też. 14 stopni w Suwałkach, 16 w Warszawie, 19 we Wrocławiu. Dziś maksymalnie 23 stopnie. Najcieplej ma być w rejonie Dolnego Śląska. Jutro jeszcze pogoda w kratkę, chociaż deszczu będzie mniej. 9.31, dużo nowości dźwiękowych dla Was mam w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, a wśród nich kompozycja Forever My Girl i Teodor Shapiro, Diabeł ubiera się u Prady, część druga.

0: hej now, takie wyzwanie. Tak, teraz naprawdę warto, teraz naprawdę można zgłaszać swoje typy do filmowej mapy Polski, którą tworzymy razem w RMF Classic.
1: Niezwykłe miejsca i kultowe produkcje. W RMF Classic tworzymy filmową mapę Polski.
0: Pierwszy przystanek, przypomnę, już za nami. Tydzień temu byliśmy w Toruniu, gdzie wybierzemy się za tydzień, z niewielkim hakiem, za tydzień w środę. No, jutro się okaże, jutro ogłaszam, w śniadaniu mistrzów, warto czekać mniej więcej o tej porze. Jaka miejscowość znajdzie się jako druga na filmowej mapie Polski RMF Classic, ale nasza akcja trwa do końca wakacji, w związku z tym jeszcze sporo miejscowości czeka na swoje zgłoszenie. Waszych miejscowości, waszych miejsc, które kojarzycie z filmem, z serialem waszym ulubionym, czekamy, ta lista cały czas jest coraz większa, to dzięki wam tworzymy tą nietuzinkową, niebanalną mapę. Szczegóły naszej zabawy znajdziecie na rmfclassic.pl.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.

0: Reklama.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
8: Czne w sercu Wałbrzycha. Blady świt splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem, bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Po reklamie.

0: Good Morning Vietnam, film, w którym radio gra bardzo ważną rolę i utwór ten, który również ma swoje osobne przesłanie. Wonderful World i Louis Armstrong. A u nas teraz przesłanie, które płynie z gazet, sprzed lat i Przemek Semczuk.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: Rozpoczęto już budowę pierwszego w Polsce reaktora atomowego. Zapowiadał ogromny tytuł na pierwszej stronie Ekspresu Wieczornego 7 lipca 1956 roku. Na razie na placu budowy, 30 km od centrum Warszawy, był tylko wykop pod reaktor, malowniczo otoczony łanami żyta. Ale zaraz po żniwach prace miały ruszyć pełną parą. Tymczasem w województwie łódzkim rozpoczęto żniwa jagodowe. 10 tysięcy zbieraczy codziennie odstawiało do skupu 15 ton jagód. Część zbiorów przeznaczono na eksport do NRD i do Anglii. 7 lipca 1966 roku życie Warszawy stawia pytanie, dlaczego władze Zakopanego pobierają od turystów opłatę klimatyczną. Klimatolodzy już w 1958 roku ogłosili alert z powodu fatalnego powietrza. Winne były piece węglowe i samochody. W 1963 roku wstrzymano ruch do Morskiego Oka, co poprawiło sytuację. Teraz proponowano zakazem wjazdu objąć całą stolicę Tatr. Dodajmy, że w owym czasie do Zakopanego każdego dnia wjeżdżało około 2000 samochodów, obecnie około 22 tysięcy. Życie Warszawy informuje również, że zakłady przemysłu cukierniczego imienia 22 lipca, czyli Wedel, wprowadziły ciekawy eksperyment. Od lipca 1966 roku produkcję zamiast w zjednoczeniu planowano w fabryce, dostosowując ją do potrzeb rynku. Mówiąc prościej, zamierzano produkować to, czego oczekiwali klienci. Więcej gazu, grzmiał 7 lipca 1976 roku Kurier Polski. W 29 wypożyczalniach Orbisu oferowano 700 Fiatów 125 i 132, z czego w samej Warszawie aż 240. Tymczasem potrzeby były dwukrotnie większe. Zagraniczni klienci musieli czekać w kolejce, a płacili w dolarach i to niemało. Wypożyczenie dużego Fiata na dobę kosztowało 8 dolarów plus 9 centów za przejechany kilometr, nie licząc paliwa. Średnio każdy wóz zarabiał codziennie 30 dolarów, czyli więcej niż wynosiła miesięczna pensja statystycznego Kowalskiego, zwracając koszt zakupu auta już po 2 miesiącach. Prawdziwa żyła złota, a mimo to Orbis nie dostawał przydziału na zakup nowych wozów.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Temat wesela niniejszym, uważam, mamy zamknięty. Wesele Figara za nami i spotkanie z panem Mozartem. A temat faktów otworzy się dopiero o 10. Anna Wachowska wie co w faktach.
1: Śledczy znają przyczynę śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Od tej informacji rozpoczniemy fakty RMF Classic o 10. Nowy samochód z nowym obowiązkowym wyposażeniem. Od dziś. Co to oznacza, to wyjaśni nasza korespondentka w Brukseli. A na koniec smak czekolady. Jaką lubicie?
2: Ja gorzką.
3: Zwykłą mleczną.
1: Słyszymy się za chwilę. Reklama.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, Mlekpol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Po reklamie.
0: Dziesiąta pora na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Anna Wachowska.
1: Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, która wyjaśnia okoliczności śmierci polskiej aktywistki Moniki Silwy-Koniuszek w Ekwadorze, otrzymała wstępny raport z sekcji zwłok. Wynika z niego, że kobieta została zamordowana. Monika Silwa-Koniuszek zgłaszała przypadki domniemanej korupcji miejscowych władz, w tym nieprawidłowości przy sprzedaży miejskich gruntów. Od miesięcy informowała, że otrzymuje groźby i obawia się o swoje życie. Stany Zjednoczone, Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja podpiszą dziś z firmą Lockheed Martin oświadczenie woli w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Serwisowania Pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, informuje portal Politico, powołując się na dokumenty w tej sprawie. Do podpisania dokumentu ma dojść w Ankarze w czasie forum poświęconego transatlantyckiej produkcji obronnej. Seria eksplozji w Damaszku w okolicach hotelu, w którym zatrzymał się prezydent Francji Emmanuel Macron. Takie informacje podaje agencja Reutera. Macron jest pierwszym zachodnim przywódcą, który udał się do Syrii od obalenia reżimu Bashara al-Assada. Po trwającej 13 lat wojnie domowej w tym kraju wciąż dochodzi do ataków terrorystycznych. W zeszły czwartek w wyniku wybuchu bomby w kawiarni w centrum Damaszku zginęło 10 osób. Do 14 wstrzymane zostały przyloty i odloty na międzynarodowym lotnisku w Katanii. Powodem jest aktywność Etny na Sycylii. Z krateru wydobywa się popiół wulkaniczny. Na lotnisku w Katanii latem codziennie panuje bardzo duży ruch. Przylatują tam samoloty także z Polski.
2: RMF Classic. Znamy fakty.
1: W całej Unii Europejskiej od dziś obowiązują nowe wymogi dla samochodów. Każde, podkreślamy, nowe auto musi mieć dodatkowe systemy bezpieczeństwa. Co dokładnie się zmienia, o tym nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
14: Każdy nowy samochód sprzedany w Unii Europejskiej musi mieć 4 dodatkowe systemy bezpieczeństwa. To bardziej zaawansowane automatyczne hamowanie awaryjne, system wykrywający rozproszenie lub senność kierowcy, ulepszony asystent utrzymania pasa ruchu oraz rozwiązania lepiej chroniące pieszych i rowerzystów. Bez tych systemów auto nie zostanie zarejestrowane. Bruksela liczy, że nowe przepisy ograniczą liczbę wypadków. Natomiast kierowcy zwracają uwagę, że część elektronicznych asystentów bywa zbyt natarczywa lub wręcz fałszywie alarmuje. Dlatego producenci będą musieli te systemy jeszcze dopracować.
1: Czekolada ma dziś swoje święto. Lubicie ten smakołyk?
20: Ja gorzką.
21: Gorzką, czyli ta najzdrowsza?
20: Tak, zgadza się.
3: Zwykłą mleczną.
21: A jakieś szaleństwa, że tam w środku, nie wiem, jadalne kwiaty albo coś?
3: Też, myślę, że to też może być dobre.
21: Jaką czekoladę lubisz?
3: A zwykłą mleczną.
21: Bez żadnych szaleństw albo eksperymentów?
3: Zwykłą, najzwyklejszą.
22: Myślę, że chyba jakąś bardziej w stylu Oreo. Rzadko jem czekoladę, ale jak już jem, to takie.
23: Chyba mleczną.
21: Tak. Żadnych nowości, Oreo, jakieś ciasteczko.
23: Ewentualnie dubajska też ostatni jadłem, całkiem dobra jest. Polecam.
1: Usłyszała na Pomorzu Joanna Chramitko-Mikoluk. Jedna kostka czekolady może poprawić humor. Ma też właściwości zdrowotne. Jakie? Powiemy w kolejnych faktach.
0: Czyli dzisiaj można sobie pozwolić na kostkę więcej niż zwykle.
1: Można zajadać się czekoladą, gorzką.
0: To ja gorzką też poproszę. Fakty poproszę na 11, a teraz zerkamy do pogody.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Gorzki odcień wieści pogodowych, bo chłodno i deszczowo się zrobiło. Gorzki dla tych, którzy lubią, jak jest ciepło, upalnie, słonecznie i można spokojnie sobie na przykład popływać nad morzem. Pada od Szczecina przez Bydgoszcz po stolicę. Dużo deszczowych chmur także na wschodzie. Przejaśnień trochę mamy na południu, na przykład na Opolszczyźnie. Dziś maksymalnie 23 stopni, teraz od 15 do 20 stopni.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Ale żeby smutno nie było, chłodny wtorek i chłodny początek dnia nie oznacza, że upały nie czają się gdzieś jeszcze na nas tego lata. No a gdy znów zrobi się gorąco, można iść do palmiarni i sprawą zajmiemy się za chwilę, a przed 11 jeszcze obiecane odwiedziny w Koszalinie, bo tam się bardzo ciekawe wydarzenie kabaretowe zapowiada.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów z zapachem lasu.
0: I z najpiękniejszą muzyką filmową na lato. Cały czas jesteśmy przed nami jeszcze w tej godzinie. The Shup Shup Song od Cher będzie fragment z niekończącej się opowieści, a wcześniej druga suita na orkiestrę jazzową we fragmencie od pana Dymitra Szostakowicza.

0: 12 po 10, niekończąca się opowieść i Klaus Doldinger. Niekończąca się opowieść, okazuje się, że nie jest taką upalne lato. Zrobiło się na szczęście, na przykład dla mnie. Dużo, dużo chłodniej, ale upały jeszcze wrócą. A gdzie wtedy można się schować? Na przykład palmiarnia. Jest nieoczywistym, ale bardzo intrygującym pomysłem na taki gorący czas w mieście. Tropikalny klimat okazuje się, że może być orzeźwiający, mówią pracownicy palmiarni.
1: Ze względu na tą wspaniałą roślinność, która nas otacza, ta roślinność daje nam przede wszystkim cień. Nawet najpiękniejszy, najbardziej bujny park w Poznaniu nie daje takiego cienia jak palmiarnia poznańska. Wbrew pozorom nie jest aż tak bardzo duszno, ponieważ otwieramy tutaj okna, jest mechanizm otwierający okna i spokojnie można się tutaj poczuć jak w takim troszeczkę lesie tropikalnym, natomiast nie jest to przestrzeń w pełnym słońcu. Nie jest to przestrzeń jak taka, mówi się, taka patelnia miejska, taka nagrzana.
0: Z Aleksandrą Tomczyk z palmiarni w Poznaniu rozmawiał Przemek Wałczyński, nasz reporter z tego miasta. Palmiarnia cały czas działa, mimo przygotowań do zapowiedzianego gruntownego remontu, więc może bez względu na to, czy gorąco, duszno, czy też trochę chłodniej, do palmiarni warto się wybrać jeszcze?
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Smaki i smaczki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Te w gorącej Hiszpanii. W programie muzyka z filmów takich jak Vicky, Cristina Barcelona, Volver czy Wszystko o mojej matce. Nie zabraknie też gorących Karaibów, a także meksykańskich krajobrazów.
3: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00. Prezentuje Tytus Hołdys.
4: Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria.
5: I praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami Psiego Patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Po reklamie.

Rolling Stonesi w tym tygodniu, już 10 lipca, wydają nowy album. My zagramy Rolling Stonesów teraz, ale w nietypowej aranżacji. London Symphony Orchestra i The Royal Choral Society wykonają dla nas Ruby Tuesday. To za chwil parę, wcześniej Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego.

Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Co przed nami dziś w pogodzie? Deszcz na północy, chmury deszczowe w centrum i trochę przejaśnień na południu. To teraz, a po południu deszczowo głównie nad morzem i na Mazurach. Przejaśni nam się trochę w centrum i na południu również, to za chwil parę. Dziś maksymalnie 23 stopnie, ale odczuwalna temperatura może być niższa od tej, którą będzie nam wskazywał smartfon. A jutro? Jutro nadal jeszcze bez upałów. I tak zresztą ma być do końca tygodnia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Wszystkiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już dziś po 11:00.
3: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że znalazłyście czas.
4: Jesteśmy rozchwytywane. Ciężko cokolwiek zaplanować. Dlatego skupiamy się na tu i teraz.
5: Z naciskiem na kup teraz.
3: A co z przyszłością?
4: W przyszły piątek mamy fryzjera, sobota kolacja.
3: Mam na myśli emeryturę, niezależność finansową, cele na lata.
6: Cel to my mamy jeden.
4: Jak najszybciej opuścić konto.
3: A wiecie, że mBank ma narzędzia, które nie tylko pomogą was utrzymać na koncie, a jeszcze podpowiedzą wam, jak pracować na przyszłość?
4: Pracować?
6: My już jesteśmy ciężko zarobione.
4: No.
3: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam w inwestowaniu na przyszłość, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
7: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
10: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
11: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
3: Po reklamie.

0: pan Wagner i jego cwało Walkirii, a my w wakacyjnym śniadaniu mistrzów cwałem na północ kraju się wybieramy i ważne wydarzenie kulturalno-radosne zapowiadamy. Przed nami już niebawem 31. już Koszaliński Festiwal Kabaretu. Na scenie amfiteatru pojawi się plejada najlepszych. Jurki, Czesław, będzie formacja Szatle, będą Zdolni i Skromni. Szykuje się powrót do korzeni.
1: Wychodzimy z założenia takiego, że świat nam po prostu zwariował. To, co się wyprawia w polityce, to się wyprawia gdzieś tam na oceanach. Ludzie do siebie strzelają, nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego. Dlatego zdecydowaliśmy się na taki temat. Mamy w tym roku 10 podmiotów wykonawczych. Będzie naprawdę świeży powiew. Będzie kabaret, który, można powiedzieć, rozpoczął karierę w Koszalinie, który tą karierę rozwija niesamowicie. Mówię o krakowskim kabarecie Trzecia Strona Medalu.
0: Mówił pomysłodawca festiwalu Leszek Malinowski z kabaretu Koń Polski. Festiwal 25 lipca.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Smaki i smaczki.

0: Temat z filmu Italian Job, włoska robota, muzyka Quincy Jones na puentę środowego wakacyjnego śniadania mistrzów. Już za chwileczkę, już za momencik. Mity w roli głównej, zadanie, zagadka i nagrody w głównej roli, a przez przedpołudnie i popołudnie prowadzić was będzie śladami mitów Ula Urzędowska. Na to spotkanie warto czekać o 11:00 fakty.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj schowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
10: Dobry design i nowinki zza oceanu.
9: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
10: To nasz plan na życie z klasą.
9: Życie z klasą. Już w środę po 14:00 w RMF Classic.
11: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Sol d'Or.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Po reklamie.
16: Minęła 11:00, to jest RMF Classic, czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
17: Podczas szczytu NATO w Ankarze nie jest planowane spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim, poinformował szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Jego zdaniem inicjatywa w tej sprawie powinna być po stronie ukraińskiej.
18: Spotkanie dla spotkania nie jest żadną wartością. Jeśli prezydent Ukrainy chce poprawy relacji z Polską, to doskonale wie, co należy zrobić. Polskie oczekiwania są tutaj bardzo jasne, jeśli chodzi o kwestię zaprzestania gloryfikowania kolaborantów III Rzeszy, jeśli chodzi o zaprzestanie gloryfikowania zbrodniarzy z podznaku OUN-UPA, jeśli chodzi także i o kwestię stawiania im pomników i wszystko to, o czym rozmawialiśmy. To jest to oczekiwanie ze strony polskiej. Dialog jest ważny, ale tylko pod warunkiem, że druga strona jest gotowa do konstruktywnego dialogu, a nie tylko do wspólnego zdjęcia, z którego w zasadzie nic nie wynika.
17: Dziś w stolicy Turcji rozpoczyna się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Według nieoficjalnych informacji przywódcy krajów NATO mają potwierdzić w Ankarze niezłomne zobowiązanie do zbiorowej obrony w ramach artykułu 5 traktatu. W drodze do Ankary jest amerykański prezydent Donald Trump. Jak informuje nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski, przywódca Stanów Zjednoczonych leci z konkretnym planem.
19: Dzień dobry, prezydent Donald Trump leci do Ankary na szczyt NATO w bojowym i pewnym siebie nastroju. Do Turcji jedzie przekonany, że europejscy sojusznicy muszą wziąć na siebie większą odpowiedzialność za na bezpieczeństwo i wydawać więcej na obronność. To właśnie zwiększenie wydatków wojskowych oraz przegląd amerykańskiej obecności militarnej w Europie będą jednymi z najważniejszych tematów rozmów. Na agendzie znajdą się także dalsze wsparcie dla Ukrainy, sytuacja po konflikcie z Iranem oraz przyszłość relacji transatlantyckich. Szczyt w Ankarze ma pokazać, czy NATO zdoła utrzymać jedność mimo narastających różnic między Waszyngtonem a częścią europejskich sojuszników. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
17: Opozycja domaga się zwołania dodatkowego posiedzenia Sejmu. Zarówno PiS, jak i Konfederacja złożyły u marszałka Sejmu wnioski, aby posłowie wysłuchali szczegółowych informacji od rządu w sprawie pomocy przekazywanej Ukrainie. Wczorajsze oświadczenie ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza zdaniem opozycji jest niewystarczające.
20: Tak naprawdę nic nowego się nie dowiedzieliśmy, bo informacje nieoficjalne o tym, że rakiety do systemu Patriot zostały przekazane, te informacje krążyły od miesięcy. My ciągle nie wiemy tak naprawdę, ile rakiet i na jakich zasadach.
17: Podkreśla wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. A co na to koalicja rządząca?
21: To przedziwna narracja, bo to aż pachnie ruską propagandą. To jest absurdalne, bo to jest działanie na szkodę interesu państwa polskiego.
17: W takim tonie wypowiada się poseł koalicji Robert Kropiwnicki. Światowy Dzień Czekolady dziś w kalendarzu. Gorzka może wyjść nam na zdrowie.
22: Zawiera więcej kakao i mniej cukru niż czekolada mleczna. Jest przede wszystkim źródłem składników mineralnych, niewielkich ilości witamin z grupy B oraz silnych przeciwutleniaczy.
17: Radzi w rozmowie z RMF Max Angelika Dąbrowska, dietetyk z poradni odchudzania ze Słupska. A jaką lubią najmłodsi?
23: Nie lubię gorzkiej. No jest za poważna dla mnie.
17: I o tym w kolejnych faktach RMF Classic.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Polska pod wpływem niżu z nad Skandynawii. Ciśnienie będzie spadać. W południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. Zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, okresami opady deszczu. W południowej części kraju lokalne burze, 17 stopni na północy i północnym wschodzie, 19 na południu.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.

1670, muzyka Jerzy Rogiewicz, muzyka z serialu, a tymczasem trzeci sezon na horyzoncie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że pojawi się 5 sierpnia w streamingu. 9 minut po 11. Zapraszam do RMF Classic. Ula Urzędowska, dzień dobry. Dziś 2 siódemki w dacie. Mam nadzieję, że szczęście nam przyniosą. Wtorek dość pochmurny, ale za to jest to dzień czekolady, więc my będziemy słodzić i osłodzimy wam ten dzień najpiękniejszą muzyką filmową. Wkrótce też ruszamy na Olimp. Nie boimy się piorunów Zeusa. Wakacje z mitami do godziny 15 w RMF Classic. A w najbliższym czasie Thor Mroczny Świat, Kraina Lodu część 2, a teraz Marsjanie atakują. Muzyka z filmu

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.

Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: RMF Classic, 11.30. Zapraszam do nas na naszą ścieżkę dźwiękową, gdy wtorek wakacyjny, nieco deszczowy i chłodny, my uciekamy na słoneczny Olimp.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: Od poniedziałku do piątku, mam nadzieję, że już znacie zasadę gry. Codziennie inna postać z mitologii greckiej w zagadce ukryta. A waszym zadaniem, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jest tę postać rozszyfrować. Ale to nie wszystko, bo byłoby za łatwo. To pierwsze zadanie w naszym konkursie. Drugie brzmi następująco. Wybierz jeden z poniższych terminów zaczerpniętych z mitologii greckiej i napisz, czy zdarzyło ci się kiedyś coś, co można tym terminem opisać. A te terminy, związki frazeologiczne to nić Ariadny, Syzyfowa praca, koń trojański, puszka Pandory, pięta Achillesa. Dobra odpowiedź na pytanie numer jeden, ciekawy opis z życia wzięty. W zadaniu numer dwa to zwycięstwo w finale o 14.30 i róg obfitości, a w nim jubileuszowe wydanie mitologii Jana Barandowskiego, a także niespodzianki wakacyjne, podróżnicze od RMF Classic, oryginalne greckie słodycze. Zatem ruszamy, ale jeszcze winna jestem pierwszą podpowiedź w temacie dzisiejszej, mogę to już zdradzić, bohaterki. Postać intrygująca i złowroga, ale też piękna i czarująca, ulepiona przez Hefajstosa na rozkaz Zeusa, miała być narzędziem zemsty. Kto to taki? Jeżeli poznajecie jej imię, to wpisujcie w formularze na naszej stronie, odpowiadajcie na pytanie, zadanie numer dwa i lecimy do finału. rmfclassic.pl.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Jedziemy.
3: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
4: Już dziś po 15:00.
5: Za 19 minut 12 na ścieżce dźwiękowej RMF Classic kierunek Olimp. Wakacje z mitami nabierają rumieńców. Kolejny tropi podpowiedź wkrótce o 14:30. Przypominam finał, ale do finału to my mamy jeszcze daleko. Wcześniej słyszymy się z muzyką, słuchamy muzyki, którą napisał Gustavo Santaolalla. Księga Życia to będzie. Greg Zorba również na ścieżce dźwiękowej zatańczy niebawem, a teraz piosenka z serialu Gorąca rywalizacja.

Księga Życia z muzyką, którą napisał Gustavo Santaolalla, to pełnometrażowa, animowana opowieść o drodze, o poszukiwaniu siebie. A my w RMF Classic w drodze na Olimp jesteśmy, wakacje z mitami, kolejny trop, podpowiedź około 12.30, a wszystkie szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl. Tymczasem w samo południe najważniejsze fakty, a na finał faktów Harry Styles i jego nowy rekord Guinnessa. Szczegóły wkrótce, teraz fragment muzyki na wodzie Jerzego Fryderyka Händla.

0: Reklama.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
2: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: RMF Classic w samo południe. Czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
10: W kancelarii premiera powinno się kończyć spotkanie Donalda Tuska z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą. Szef rządu zapowiedział, że dziś na jego biurko powinien trafić plan w sprawie reformy ochrony zdrowia. Wszystko ma związek z nieprawidłowościami, jakie miały miejsce w Szpitalu Południowym w Warszawie. Co na ten temat mówi się na Wiejskiej? Większość głosów skłania się ku temu, że jednak tak trudnej reformy nie da się przygotować w tak krótkim czasie. I ostatecznie Jolanta Sobierańska-Grenda straci stanowisko.
11: Ja panią minister w Sejmie widziałem może 2-3 razy, widziałem na Komisji Finansów ani razu, no to tak nie odnajdzie się tego nastroju społecznego, który jest potrzebny.
10: Mówi poseł Tomasz Trela z Lewicy. Politycy Koalicji Obywatelskiej o przewidywanym scenariuszu mówią jedynie tyle.
12: To zawsze decyduje pan premier.
13: To decyzja premiera.
10: Mówiła Monika Rosa i Robert Kropiwnicki. Z kolei politycy opozycji przypominają, że wbrew pozostałym koalicjantom Donald Tusk postawił na odpolitycznienie resortu zdrowia.
14: Dymisja teraz pani minister jest osobistą porażką premiera.
10: To poseł Zbigniew Kuźmiuk z PiSu, a więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF Classic. Patrol saperski usunął 250-kilogramową bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Znaleziono ją podczas prac ziemnych w centrum Wrocławia. Przed podjęciem niewybuchu ewakuacją objęto 3000 osób. Belgia świętuje awans do ćwierćfinału mundialu po zwycięstwie 4-1 nad Stanami Zjednoczonymi. Tamtejsze media podkreślają, że nie było to tylko zwycięstwo piłkarskie, ale także polityczny rewanż za aferę z telefonem Donalda Trumpa do FIFA. To po nim anulowano czerwoną kartkę dla czołowego napastnika amerykańskiej drużyny Folarina Baloguna. Co znalazło się na czołówkach tamtejszych mediów? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
15: Największy francuskojęzyczny dziennik Le Soir pyta na pierwszej stronie Halo Donald, z kolei La Dernière Heure pokazuje na okładce Romelu Lukaku, autora czwartego gola dla Belgii. Napastnik trzyma dłoń przy uchu, wykonując gesty telefonu, a nad zdjęciem widnieje tytuł Made in Belgium. La Dernière Heure dodaje: oni mieli prezydenta Trumpa, my mieliśmy króla Charlesa. To oczywiście nawiązanie do dwóch bramek Charlesa de Ketelare. Hetlaste News pisze: panie prezydencie Donaldzie Trump, USA 1, Belgia 4. Nie musi pan już nigdzie dzwonić, a Newsblad pyta z przekąsem, do kogo teraz zadzwonisz, Donaldzie? Belgijskie media są zgodne, odpowiedź na całą aferę padła na boisku.
16: Są i takie fakty.
10: Harry Styles oficjalnie zapisał się w historii muzyki, ustanawiając nowy rekord Guinnessa. W trakcie trwającej trasy gwiazda pop stanęła na scenie stadionu Wembley 12 razy. I właśnie ze sceny artysta podziękował swoim dawnym kolegom z One Direction. Nie byłoby mnie na tej scenie, gdyby nie wy. Dziękuję wam. Planując harmonogram tournée, Styles nie zamierzał bić rekordu. Zakładano 6 występów na Wembley. Z uwagi na duże zainteresowanie, liczbę występów podwojono.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Na pogodę w Polsce ma wpływ niż znad Skandynawii. Ciśnienie wynosi w Warszawie 994 hektopaskale, zachmurzenie spore, choć z przejaśnieniami. Okresami opad deszczu w południowej części Polski, lokalnie burze. 17 stopni na północy i północnym wschodzie, 23-24 na pozostałym obszarze.
2: Prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
13: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
17: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
18: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
19: Joanna Sinelli i Sonia Bieluzowa. Dove potete ascoltare la miglior musica per film.
20: Najpiękniejsza muzyka filmu.

Alexander Desplat prowadził nas ścieżką dźwiękową. To jego muzyka z filmu Tajemnica Filomeny. RMF Classic, 11 minut po 12. Najnowszy film Christophera Nolana, czyli Odyseja, która jest inspiracją naszych konkursowych wakacji z mitami, też jest tajemnicą. Premiera 17 lipca, ale ta tajemnica powoli jest odkrywana. Wczoraj w Londynie odbyła się uroczysta premiera filmu. Na czerwonym dywanie pojawiły się gwiazdy tej produkcji. Matt Damon, czyli odtwórca roli Odyseusza, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway i Robert Pattinson. I są już pierwsze krótkie recenzje i komentarze. Oszałamiające osiągnięcie, prawdziwa uczta filmowa, triumfalna, spektakularna epopeja. Takie informacje można znaleźć w prasie. Sporo odkrył dziennikarz filmowy Simon Thompson, który napisał, że realizacja filmu jest tak epicka, jak można by się było spodziewać. A Matt Damon daje z siebie naprawdę wszystko w roli Odyseusza i Robert Pattinson też jest znakomity. Kto nie może się doczekać polskiej premiery? My na pewno. A czekając, zapraszamy na wakacje z mitami. Dziś kolejna odsłona. Kolejny trop już niebawem, około 12.30, aby rozszyfrować dzisiejszą postać z mitologii greckiej. No a finał z Rogiem Obfitości od RMF Classic, to już wiemy, o 14.30.

0: reklama.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne, złoty 49 zł za kilogram. A pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 zł za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.
0: Po reklamie.

23 minuty po 12, a my idziemy razem ścieżką dźwiękową. Pani Zemsta, muzyka z filmu. Ścieżki dźwiękowe Ramina Djawadiego. Będzie też muzyka, którą napisał Ennio Morricone. La La Land też na horyzoncie. A teraz kompozycja Fryderyka Chopina, Mazurek z opusu 7, numer 1.

0: 28 minut po 12. Jesteśmy na ścieżce dźwiękowej RMF Classic. To była muzyka z filmu Pani Zemsta. I nie jest to przypadek, bo ten tytuł jest o naszej konkursowej bohaterce.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: W konkursowej zabawie należy rozszyfrować postać z mitologii greckiej i oto ona w drugiej podpowiedzi. Mówiłam o zemście. Jej przeznaczeniem była zemsta. Została ulepiona przez Hefajstosa na polecenie Zeusa. Zanim opuściła Olimp, została obdarowana przez każdego z bogów. Atena nauczyła ją piękna i prac domowych. Afrodyta dała jej wdzięk i umiejętność rozpalania, pożądania. Hermes wyposażył ją w myśli przebiegłe i chytre postępki. W serce zaś wlał kłamstwo, przebiegłość i podstęp. Gracje przystroiły ją w niezwykłą biżuterię. Hefajstos dał jej na głowę złotą opaskę, a na koniec dostała kać. Czyli taką dużą puszkę i miała ją zabrać.
2: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne.

Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
10: Na zysk?
9: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
10: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
9: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
10: W takim razie kieruj mnie na zysk.
11: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
12: Po reklamie.

Cornier i Robbie Lakatosz oraz jego zespół. Nie wiemy, jaki kolor oczu miała bohaterka dzisiejszej zagadki w cyklu Wakacje z mitami, ale na pewno było to hipnotyzujące boskie spojrzenie. Kolejny trop w tej sprawie prowadzący nas do finału o 14.30, około 13.30. A wcześniej za 8 minut najważniejsze fakty, teraz na rower zabiera nas Katie Melua. Ruszamy ścieżką dźwiękową.

0: Reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
10: Minęła 13, czas na fakty. Te najważniejsze przygotowała je i przedstawi Anna Wachowska.
11: Podpisaliśmy porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Zaawansowanych Pocisków do systemów Patriot, oświadczył na szczycie w NATO w Turcji minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej o takich planach informowały zachodnie media, a także obecny w Ankarze amerykański wiceminister obrony. Michael Duffy zapowiedział także ważną inicjatywę w sprawie pocisków dalekiego zasięgu AMRAM, przeznaczonych do walki lotniczej. Ogłaszam ważną inicjatywę mającą na celu zabezpieczenie łańcucha dostaw jednej z najważniejszych na świecie amunicji do walki powietrznej i obrony przeciwlotniczej, pocisków AMRAM. Łącząc nasze wspólne atuty przemysłowe, aktywnie rozszerzamy globalną bazę dostaw pocisków AMRAM, przyspieszamy produkcję i zapewniamy naszym żołnierzom gotowość do stawienia czoła realiom współczesnego krajobrazu zagrożeń, podkreśla amerykański wiceminister obrony. Ubezpieczyciele nie muszą wypłacać setek milionów euro spółce Nord Stream za zniszczenie gazociągu do Europy, uznał sąd w Londynie i oddalił żądanie Rosjan, podkreślając, że spółce nie należą się pieniądze, ponieważ polisy nie obejmują szkód wojennych. Problemy grupy turystów wracających koleją z Chorwacji z powodu elektrycznej usterki wagonów. W nocy wysadzono ich z pociągu Intercity z Rijeki i pozostawiono na stacji w austriackim Grazu. Co teraz dzieje się z tymi turystami? O tym Maciej Sołtys.
12: Około 30-osobowa grupa jest już w drodze do kraju. W nocy musieli opuścić pociąg Intercity, ale udało im się po 2 godzinach wsiąść do składu kolei austriackich relacji Graz-Kraków. Jak mi powiedzieli, nikt o niczym ich nie informował.
13: My otrzymaliśmy tylko od, tak jak gdyby, kontrolera z Austrii, że ten pociąg będziemy mieli jakiś tam za 2 godziny do Krakowa. Ze strony polskiej nie otrzymaliśmy żadnej informacji, dlaczego zostajemy wyrzuceni. Tu tyle razy było dzwonione na infolinię. Tym faktem, że odpowiedź jest z infolinii jedna. Dobrze, proszę czekać, ustalamy.
12: Pociąg z grupą turystów do Krakowa powinien dotrzeć około 13.30, ale potem turyści muszą jeszcze dojechać do swoich stacji docelowych, czyli do Warszawy oraz do Iławy.
11: O zamieszanie z powrotem Polaków pociągiem Intercity zapytaliśmy przewoźnika. Czekamy na odpowiedź.
2: RMF Classic. Istotne fakty kulturalne.
11: W Gdańsku dobiega końca 4. Baltic Opera Festival. Dyrektor artystyczny festiwalu Tomasz Konieczny podkreśla, że żal mu wyjeżdżać.
14: Jestem szczęśliwy i czuję się tą edycją festiwalu absolutnie zrealizowany. Niektóre wydarzenia przekroczyły moje wyobrażenia. Przełamaliśmy też kolejne lody dotyczące Wagnera w Polsce. Dokonaliśmy rzeczy niezwykłej. Pokazaliśmy, że Opera Leśna to nie tylko miejsce do wykonywania koncertów rockowych, to jest wspaniały obiekt, którym należy prezentować muzykę klasyczną, szczególnie operę.
11: Ostatnim punktem Baltic Opera Festiwalu jest recital niemieckiej śpiewaczki Annette Fritsch. Początek o 20:00 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. A nowe fakty w RMF Classic o 14:00.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Polska pod wpływem niżu i to widać i to się czuje, jeśli chodzi o temperatury. 16-17 stopni maksymalnie na północy i północnym wschodzie, do 23-24 stopni na południowym zachodzie i południu. Zachmurzenie spore z przejaśnieniami, okresami opady deszczu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
17: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
18: Igor Herbut.
19: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
20: Cześć, z tej strony Cortez. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: Nino Rota, Ojciec Chrzestny, 12 minut po 13, a to jest RMF Classic. Za chwileczkę nowość na naszej antenie, muzyka z serialu One Piece, kurs na Grand Line. Tymczasem my w te wakacje obieramy kurs na filmowe miasta Polski.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: Na naszej filmowej mapie Polski, którą tworzymy razem z wami, drodzy słuchacze, RMF Classic, jest już Toruń. Toruń odwiedziliśmy w minioną środę, ale ta wizyta tylko rozpaliła nasz apetyt na poznanie kolejnych miejsc, w których kręcono filmy lub seriale. Ale to was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, poprosimy o zgłoszenie takich lokalizacji. Jeżeli wiecie, że w waszej miejscowości albo w pobliżu kręcono film czy serial, jeżeli pozostały jakieś ślady, chociażby pamięć o tym, co działo się na planie, to zgłoście swoją miejscowość, a my czekamy, rozważymy i być może przyjedziemy wraz z naszym mobilnym studiem. Czekamy na wasze zgłoszenia na rmfclassic.pl. Stwórzcie z nami filmową mapę Polski, a autorów, autorki najciekawszych zgłoszeń nagrodzimy wakacyjnymi gadżetami.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowi. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

24 minuty po 13 zapraszam na kolejne filmowe i muzyczne spotkania ścieżką dźwiękową RMF Classic. Kroczyć będzie Panda, Kung Fu Panda. Będą jechały auta, muzyka z filmu Auta, muzyka, którą napisał Randy Newman, zaśpiewa fenomenalnie Aretha Franklin, a już teraz marsz turecki Wolfganga Amadeusza Mozarta przy fortepianie Christian Zacharias.

0: To jest RMF Classic 13.30, czyli za godzinę finał i róg obfitości w naszej zabawie Wakacje z mitami.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.
2: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Zaczerpniętych z mitologii greckiej i napisz, czy zdarzyło ci się kiedyś coś, co można tym terminem opisać. A te terminy to pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, syzyfowa praca. To chyba najczęściej wykorzystywany w waszych opisach termin i nić Ariadny też dosyć często się zdarza. Mamy godzinę, aby z naszej strony podjąć decyzję o zwyciężczyni bądź zwycięzcy, a z waszej strony, drodzy słuchacze RMF Classic, aby dołączyć się do zabawy. Róg obfitości czeka, a w nim jubileuszowe wydanie znakomitej mitologii Jana Parandowskiego, a także niespodzianki wakacyjne, podróżnicze i słodkie z logo RMF Classic. rmfclassic.pl. Tam zapraszam po nitce Ariadny.
2: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Muzyka z filmów takich jak Vicky, Christina, Barcelona, Volver czy Wszystko o mojej matce. Nie zabraknie też gorących Karaibów, a także meksykańskich krajobrazów.
3: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
4: Reklama.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 14:00 w RMF Classic.
9: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
15: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: A, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
17: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Po reklamie.
0: Podróżuj latem z RMF Classic.

Galop piekielny z Orfeusza w piekle, Jakuba Offenbacha, Orkiestra Opery Liońskiej i Mark Minkowski. A my galopujemy w stronę finału o 14.30 wakacji z mitami i końca pracy, jeśli ktoś w pracy. Natomiast jeśli na urlopie, to niech się dłuży urlop w nieskończoność. Ale pilnując czasu, za 10 minut 14, o 14.00 ostatnie dziś wydanie najważniejszych faktów. Na fakty zaprasza Anna Wachowska.

0: reklamę.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Po reklamie.
11: Minęła 14, słuchacie RMF Classic. Czas na ostatnie dziś wydanie najważniejszych faktów. Fakty przygotowuje od świtu Anna Wachowska.
12: Mam nadzieję, że jutro minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda będzie gotowa do prezentacji planu na reformę ochrony zdrowia, przekazał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
13: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, konkretnych rozwiązań, także systemowych dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować.
12: Zapowiadane przez premiera zmiany wymusił skandal związany z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym w Warszawie. Polityczno-sądowe trzęsienie ziemi we Francji. Paryski sąd apelacyjny skazał szefową francuskiej prawicy Marine Le Pen na 3 lata więzienia, w tym 2 lata w zawieszeniu oraz 45 miesięcy pozbawienia praw wyborczych za malwersację unijnych funduszy. Według obserwatorów może to uniemożliwić jej start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Ciało kobiety podejrzanej o próbę zamachu na oligarchę Wadyma Jermołajewa, objętego ukraińskimi sankcjami, znaleziono w okolicach Kijowa. Jak informuje portal Ukraińska Prawda, niedoszła sprawczyni zamachu została zastrzelona. Do próby zabójstwa milionera doszło pod koniec czerwca w Monako.
14: Zdumiewające fakty.
12: Wichura i opady śniegu możliwe są w Tatrach. Najbliższe dni będą bardziej przypominać październik niż lipiec, mówi szef Zakopiańskiego IMGW Paweł Parzuchowski. Turystom najbardziej będzie dokuczać niska temperatura i silny wiatr.
15: W Tatrach nawet do 100 km na godzinę, zwłaszcza w środę. No i sporo chłodzenie. Taki chłodny front przejdzie nad nami w nocy z wtorku na środę. I temperatura w Tatrach spadnie około 10 stopni. Na tych najwyższych wierzchołkach w środę i czwartek, czyli mówię o Rysach i Gerlachu, może być bliska zeru. Jeżeli dodamy do tego wiatr bardzo silny, to odczuwalna spadnie poniżej minus 10 stopni. No być może w środę pojawią się jakieś symboliczne opady śniegu na tych samych właśnie wierzchołkach najwyższych. Natomiast no, to też nie jest niczym nadzwyczajnym, bo w XX wieku niemal co roku te nasze szczyty tatrzańskie się zabielały w lipcu.
12: Usłyszał nasz reporter Maciej Pałachicki. W kalendarzu 7 lipca to Światowy Dzień Czekolady. Jaka jest wasza ulubiona?
16: Ja najbardziej lubię czekoladę mleczną. Taka to jest słodka i się łatwo rozpuszcza w buzi.
17: Nie, Adaś, też jest taka fajna z orzechami, bo wtedy coś chrupie i jest
16: ciekawiej. Nie lubię gorzkiej. No jest za poważna dla mnie. Kocham czekoladę.
12: Swoją miłość do czekolady wyznawali 7-letni Adaś i 5-letnia Polcia. Wy koniecznie zajrzyjcie na rmf24.pl. Piszemy tam o europejskich stolicach czekolady. Na liście w pierwszej dziesiątce jest także polskie miasto Kraków.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Polska pod wpływem niżu z nad Skandynawii, więc sytuacja za oknem taka, a nie inna. Zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, okresami opady deszczu w południowej części kraju. Lokalnie burze, 17 stopni na północy i północnym wschodzie, 23-24 na południowym zachodzie i na południu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
17: Hi, my name is Luca.
18: My name is Stepan.
17: And we are two cellos.
19: It's your friend Lang Lang.
20: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jakub Józef Orliński. Pozdrawiam tutaj ze studia RMF Classic.
21: RMF Classic.

11 minut po 14, to jest RMF Classic, wakacje z mitami w ostatniej godzinie, czyli prostą ścieżką dźwiękową idziemy do finału. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pytanie numer 1, wszystkie odpowiedzi znakomite. Zadanie numer 2, fantastyczne opisy sytuacji z życia wziętych, pasujących do takich określeń jak pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, syzyfowa praca, nić Ariadny. Z waszych wpisów można by złożyć fantastyczną mitologię ludzką. Wciąż nie wiemy, z kim słyszymy się w finale. Zwycięzca. Cały czas zastanawiamy się, czytamy jeszcze raz wszystkie nadesłane wpisy, więc proszę o chwileczkę cierpliwości, ale mogę powiedzieć, że idziemy do finału naprawdę piękną, imponującą ścieżką dźwiękową. Będą więc Gwiezdne Wojny, Skywalker, Odrodzenie, będą Bridgertonowie, muzyka czwartego sezonu, The Morning Show, serial, czwarty sezon także i Różowa Pantera, a teraz Lana Del Rey i Summertime Sadness.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
0: Po reklamie.

24 minuty po 14, a my jesteśmy na ścieżce dźwiękowej RMF Classic, coraz bliżej finału dzisiejszej edycji zabawy Wakacje z mitami. Chyba powoli wiemy, kto dziś otrzyma róg obfitości i laur zwycięzcy albo zwyciężczyni, ale jeszcze przez chwilę pozostanie to tajemnicą. Bridgertonowie czekają na ścieżce dźwiękowej, a także Gwiezdne Wojny, Amelia, Desperado, a teraz finał koncertu. Jeszcze nie naszego konkursu. Finał koncertu na trąbkę Esdur, Haydna, Orkiestra Filadelfijska i Gilbert Johnson.

Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Muzyczny świat serialowych Bridgertonów, a to jest RMF Classic za 27 minut 15.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: Zaraz się okaże, do kogo dziś róg obfitości trafi. Prezenty od RMF Classic i najnowsze wydanie mitologii. Dzisiejsza bohaterka rozszyfrowana i wszystkie odpowiedzi prawidłowe to Pandora, rozpoznana po urodzie i zapewne po puszce, którą mimo ostrzeżeń otworzyła. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe, tak jak wspominałam, a zadanie numer dwa – poezja. Z radością czytamy wszystkie wpisy, zachodząc w głowę, który nagrodzić. Opisy godne Homera. Romantyczne, codzienne i niecodzienne sytuacje odpowiadające takim oto określeniom. Pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, syzyfowa praca, czy nić Ariadny można sobie wybrać? Chyba najczęściej wybierana jest syzyfowa praca. Niektórzy w swych opowieściach wykorzystali chyba wszystkie dostępne znaki. Natomiast nas dziś rozbawiło i rozbiło bank. Jedno zdanie. Jedno zdanie od pani Agnieszki, która jest dziś zwyciężczynią. Pani Agnieszka napisała: koń trojański to historia wpuszczenia męża pod mój dach. Napisała pani Agnieszka, dodając do opisu uśmiechnięte i rozbawione emotki. Pani Agnieszko, gratulujemy, dziękujemy. Róg obfitości wędruje do pani, a ja gorąco zapraszam jutro po 11, czyli o tej samej porze co dziś. I w czwartek, i w piątek ruszymy ścieżką dźwiękową przez uniwersum mitów greckich. Gratuluję zwyciężczyni i zapraszam na jutro.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Jedziemy.
3: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
4: Już dziś po 15:00.
5: Reklama.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
7: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
15: Po reklamie.

Alexis French i kompozycja These Days. A to finał dzisiejszej zabawy konkursowej pod tytułem Wakacje z mitami. Zapraszam jutro po godzinie 11. Róg obfitości czeka i nowa postać mitologii greckiej ukryta w zagadce. Tymczasem kierunek lato. Po 14:00 ścieżką dźwiękową poprowadzi nas Dariusz Stańczuk. Muzyka dużego i małego ekranu. Tego z pewnością nie zabraknie. A ja dziękuję. Do usłyszenia jutro. A to piosenka, którą śpiewa Brian Ferry i znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu 9,5 tygodnia.

0: Reklama.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: 7 dzień lipca, mamy wtorek, mamy godzinę 15.
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: To jest lipcowy wtorek z zachmurzeniem dużym, choć miejscami większe przejaśnienia. Okresowe opady deszczu, dzisiaj najwięcej deszczu na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Może też zagrzmieć to w południowej połowie kraju. 16 maksymalnie na północy i północnym wschodzie, do 23-24 stopni na południowym zachodzie i na południu naszego kraju.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
4: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do was Anna Dymna,
5: Maciej Szturp, Andrzej Seweryn.
6: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Dziewczyna z portretu. Film z muzyką Aleksandra Despla w wakacyjnym RMF Classic. Pyszne święto dziś w kalendarzu. 7 lipca to Światowy Dzień Czekolady. Porównywana do ambrozji i pokarmu bogów, czekolada od 4000 lat działa na człowieka jak narkotyk. Czekolada to nawet kilkaset substancji poprawiających naszą ludzką kondycję. To magnez, to żelazo wśród innych minerałów. Czekolada mleczna i biała to z kolei spore ilości wapnia. Za najzdrowszą odmianę uważa się czekoladę gorzką. Ma świetny wpływ na nasz nastrój, na samopoczucie, także na myślenie. Działa energetyzująco, pomaga w sytuacjach wzmożonego zapotrzebowania na węglowodany. Całe peany można by na cześć czekolady wygłaszać, a najlepiej po nią sięgnąć przy święcie. Zaraz obieram kierunek szufladka z czekoladką. A co tam?
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: Do 20 i dziś magazyn Kierunek Lato. Dariusz Stańczuk, dzień dobry. Dynastie w naszym kinie już za moment. Teraz Pod osłoną nieba i filmowy temat Ryuichiego Sakamoto.

0: reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Rajane, z tego baletu Arama Haczaturiana. Ten słynny taniec z szablami pochodzi. Za chwilę wrócimy do naszego radiowego kina na seans pod tytułem Footloose, ale najpierw jeszcze coś dla teatromanów, którzy w czasie kanikuły chcieliby na coś dobrego się wybrać.
1: Letnia scena teatralna. Zaprasza Natalia Grzeszczyk.
2: Teatr Kamienica w Warszawie zaprasza na teatralne weekendy. Spektakle prezentowane będą w wakacyjne piątki, soboty i niedziele. W repertuarze na przykład prapremiera. I to już w najbliższy weekend na boku. W opisie spektaklu czytamy: można na boku spać, pracować, a podobno nawet romansować. W podwarszawskim Konstancinie bokiem można uciec od kłopotów albo wejść do świata, który rozbawi do łez nawet najbardziej spionizowanych. Na scenie m.in. Karolina Chapko, Daria Widawska, Marcin Korcz czy Stefan Pawłowski. Kolejne tytuły, które będzie można zobaczyć w Teatrze Kamienica, to również Widelec na głowie, nie ma to jak wakacyjny wypad za miasto, w Babskim Gronie, bo kto zrozumiecie lepiej niż druga kobieta, a jeśli dodatkowo jest ona twoją siostrą lub matką, to możesz być pewna, że czeka cię podróż do świata absurdu, krymin.
3: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata, wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne.

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Nawiązanie do teatru sensacji Kobra, który gromadził w czwartkowe wieczory przed telewizorami miliony widzów. Jedną z jego najpopularniejszych premier był spektakl Upiór w kuchni Janusza Majewskiego z 1993 roku z Ireną Kwiatkowską w roli głównej. Dziś można tę komedię z dreszczykiem zobaczyć na deskach Teatru Kamienica. Reżyserii podjął się Tomasz Sapryk. W spektaklu występują m.in. Maria Pakulnis, Michał Piela czy Mirosław Zbrojewicz. Lato w Kamienicy to również propozycje dla najmłodszych. Będzie można zobaczyć Supermoce Tosi, Przygodę w rytmie śpiewających brzdąców, Tytusa Romka i Atomka, Anię z Zielonego Wzgórza. A jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił na scenie teatralnej, to można skorzystać z letnich warsztatów teatralnych. Szczegóły lata w Teatrze Kamienica znajdziecie na stronie tego teatru.

0: Ogłoszenie.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: I w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, zapraszam.
3: Reklama.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką orzeszki ziemne w chrupiącej skorupce Bacador 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola 0,500 ml. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.

0: Rich and famous, bogate i sławne tematy z tej właśnie produkcji za nami. To może być rozwiązanie jednej z największych zagadek starożytności. Jest nowy pogląd na trasę, jaką Hannibal przekraczał Alpy w drodze do Rzymu. W 218 roku przed naszą erą kartagiński wódz ze swoim wojskiem przez Alpy się przeprawiał. Różne były wersje a propos tej jego trasy. Teraz naukowcy z Oxfordu twierdzą, iż najbardziej prawdopodobnym szlakiem była przełęcz Col de la Traversette. Obliczyli, że przejście tamtędy właśnie oznaczało najmniejszy wydatek energetyczny dla armii Hannibala, ze szczególnym uwzględnieniem bojowych słoni, które do boju popędził. To była też przy okazji najkrótsza możliwa droga do przebycia, więc jeśli chcecie po śladach Hannibala po Alpach pochodzić, należy obrać kierunek przełęcz Col de la Traversette.
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: Anioły w Ameryce. Iron Man, część trzecia. Te filmowe seanse za moment. U nas teraz Michael Stipe z R.E.M. i song z serialu pod tytułem Rooster.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
5: Dobry design i nowinki zza oceanu.
4: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
5: To nasz plan na życie z klasą.
4: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
6: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Po reklamie.
10: Minęła 16.
11: Prognoza pogody w RMF Classic.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Niż znad Skandynawii i powietrze polarne morskie działają na pogodę w Polsce. Zachmurzenie duże dziś, miejscami tylko większe przejaśnienia. Okresowe opady deszczu, najwięcej opadów na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Może też zagrzmieć to na południu Polski. Maksymalnie 16 na północy i północnym wschodzie. Do 23-24 stopni tu najcieplej na południowym zachodzie naszego kraju.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
13: Hi, this is Max Richter.
14: This is Ramin Djawadi.
15: Ludovico Einaudi.
16: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
17: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Magazyn Kierunek Lato, RMF Classic i disneyowski Pinokio. Za chwilę fragment pierwszej wiolonczelowej suity Bacha, także Love My Life, słynny temat grupy Queen w ujęciu symfonicznym, ale najpierw jeszcze otwieramy...
1: Biletomat.
0: Miłośnicy teatru w Warszawie, uwaga, to pełna inteligentnych żartów komedia muzyczna z wpadającymi w ucho piosenkami Mariana Chemara. Piękna Lucynda to błyskotliwy pastisz natrętów Józefa Bielawskiego, czyli pierwszej polskiej komedii, rocznik 1765. Doskonała zabawa formą, gatunkiem, tradycją, poezją minionych epok teatru literackiego. To historia namiętnej miłości dwojga młodych ludzi w Warszawie XVIII wieku. Piękna Lucynda na afiszu teatru Szóste Piętro. Mamy dla Was już teraz bilety na spektakl jutrzejszy na godzinę 19 na jutro. Piękna Lucynda. W sprawie biletów piszcie teraz redakcja@rmfclassic.pl. Także w stolicy, ale nie w Pałacu Kultury, tylko na dziedzińcu Zamku Królewskiego, ogniem i muzyką filmowe światy Krzesimira Dębskiego. Zabrzmią znane i cenione kompozycje filmowe Krzesimira Dębskiego w wykonaniu orkiestry symfonicznej i solistów w specjalnych koncertowych aranżacjach. Usłyszymy utwory z produkcji, które od lat poruszają wyobraźnię widzów, m.in. Ogniem i Mieczem, Stara Baśń, W pustyni i w puszczy 1920, Bitwa Warszawska. Ogniem i muzyką filmowe światy Krzesimira Dębskiego. Ten koncert 11 lipca w sobotę o 19 na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Polecamy także na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Heliosku, co ty tak strasznie dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje?
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
5: Reklama.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Po reklamie.

Muzyka Gustava Santaolalla z The Last of Us, muzyka Jaya Fergusona z produkcji pod tytułem Biuro to przed nami w naszym kinie wakacyjnym RMF Classic. Będą także fantastyczne zwierzęta, a teraz Braveheart, Waleczne Serce. To jest filmowa muzyka Jamesa Hornera.

0: James Newton Howard i jego temat z filmu Fantastyczne zwierzęta. Fantastyczne jak czekolada jest fantastyczna przy święcie tego cymesu. Warto o tym wspomnieć. Czekolada to nie tylko przyjemność, nie tylko zastrzyk dla zdrowia, co już wspomniałem. Czekolada to także wielki magnes na turystów. Jest nowy ranking najbardziej czekoladowych miast Europy. Niekwestionowanym liderem jest Turyn, tak właśnie, tam aż 233 czekoladziarnie znajdziecie, liczne tematyczne atrakcje, zakątki. Turyn zaliczył też najwięcej, bo blisko 50 tysięcy miesięcznych wyszukiwań związanych z czekoladą. Drugie miejsce w rankingu to włoska Perugia, trzeci Salzburg z mozartowskimi cymesami Mozart Kugel. Potem mamy angielski York i belgijską Antwerpię. Tam słynąca z największego muzeum czekolady belgijskiej na świecie miejscówka, kultowe miejsce Chocolate Nation Museum.
1: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: W nowym rankingu najbardziej czekoladowych miast znalazło się także jedno polskie miasto. Zgadnijcie, które? O, Kraków, Kraków. Dawna stolica Polaków. Zapraszamy także na czekoladowe atrakcje w takim razie. Z nowych miast znalazło się także jedno polskie miasto. Zgadnijcie, które? O, Kraków, Kraków. Dawna stolica Polaków.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Akcyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Absolutnie ikoniczne nagranie. Jan Sebastian Bach i Glenn Gould. Trzy koncerty. Nagrania z 1958 i 1967 roku. Płyta CBS.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Po reklamie.

0: Kierunek Lato, wakacyjny magazyn w RMF Classic. Taniec hiszpański Piotra Czajkowskiego za nami. Taniec hiszpański z baletu Jezioro Łabędzie. Fani dawnych kultowych już dziś seriali będą mieć teraz używanie. Otóż w wakacyjne wtorki o 16:50 taki oto serialowy cykl prezentujemy.
1: Uniwersum. Sentymenty. O serialach z epoki przedstreamingowej opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
2: Brytyjczycy mają komandora Jamesa Bonda, a my mieliśmy połucznika Sławomira Borewicza, granego oczywiście przez Bronisława Cieślaka. Sławomir Borewicz był dzielnym przedstawicielem milicji obywatelskiej, który w każdym odcinku serialu 07 Zgłoś się rozwiązywał inną sprawę kryminalną. Dziś nazwalibyśmy ten serial kryminalnym proceduralem, ale kiedy oglądaliśmy go w telewizji w czasach PRL-u, nie znaliśmy jeszcze tego pojęcia. Mało kto pamięta, że inspiracją dla serialu 07 Zgłoś się była popularna w PRL-u seria opowiadań kryminalnych Ewa wzywa 07, skąd pochodziła część stworzonych przez Krzysztofa Szmigiera inspiracji do kolejnych odcinków serialu. Co ciekawe, choć może się wydawać, że na przestrzeni 13 lat realizacji produkcji porucznik Borewicz miał nieskończenie wiele przygód i rozwiązał wszystkie sprawy kryminalne PRL-u, to w istocie zrealizowano zaledwie 21 odcinków tego serialu. Nie zmienia to faktu, że dzielny porucznik Milicji Obywatelskiej, którego niczego się nie boi, przypadł do gustu widzom nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Serial był hitem przede wszystkim w krajach bloku wschodniego, ale wygląda na to, że ta kryminalna formuła była rzeczywiście atrakcyjna. W Polsce sugerowano, że produkcja powstała specjalnie po to, by ocieplić wizerunek milicji. Twórcy serialu zaprzeczali takim sugestiom, choć rzeczywiście przy technicznej stronie serialu zwracali się o pomoc do milicjantów, zwłaszcza właśnie w kwestiach wyposażenia czy ustawienia niektórych scen. Zwłaszcza, że nawet gdyby serial miał nas przekonać do tego, że milicjanci zawsze nam pomogą, to chyba niewiele by to pomogło. Kiedy pod koniec lat 70. pytano widzów, jak postrzegają porucznika Borewicza w telewizji i czy jest on realistycznym przedstawieniem pracy milicjanta, to prawie 70% uznało go za postać nierealistyczną. Ale czy to zabierało przyjemność z oglądania jego przygód? Zdecydowanie nie, bo przecież najważniejsze było to, że wiedzieliśmy, nim skończy się odcinek, porucznik Borewicz rozwiąże sprawę.

0: reklama.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Dzisiejsze triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką orzeszki ziemne w chrupiącej skorupce Bacador 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola 0,500 ml. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
0: Po reklamie.
7: Minęła 17.
8: Prognoza pogody w RMF Classic.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Kapryśny pogodowo-lipcowy wtorek, okresami opady deszczu, najwięcej deszczu na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Na południu Polski także grzmi miejscami. Słońce przedziera się ledwo zza chmur. Maksymalnie 16 na północy do 23 stopni na południowym zachodzie Polski. W nadchodzącą noc temperatura minimalna od 10 na Suwalszczyźnie do 15 nad morzem i na południowym wschodzie Polski.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
11: Nazywam się Marla Radowicz.
12: Tu Igor Herbut.
13: Tu Krzysiek Zalewski.
14: Cześć. Cześć, tutaj Kwiat Jabłoni i słuchacie RMF Classic.
15: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Natalie Holt i muzyka z filmu Chad Powers, temat Become a Catfish, temat sumem, rybim gatunkiem w tytule. W Grecji z kolei bezprecedensowa inwazja ryby zwanej rozdymką. Ta wysoce toksyczna istota wyposażona w potężne zęby i zabójczą substancję coraz śmielej podpływa do popularnych greckich plaż. Trzeba uważać na Krecie, na Rodos, na południowym wybrzeżu Morza Egejskiego. Rozdymka zagraża ekosystemowi, ale i bezpieczeństwu urlopowi, bo to i trujące mięso, i naprawdę groźne dla człowieka ukąszenia. Grecki rząd płaci już rybakom w ramach akcji odławiania rozdymki, która rozwala Grekom wakacyjny turystyczny biznes po prostu.
1: Kierunek lato w RMF Classic.
0: A my dalej bezpiecznie płyniemy po naszych radiowych falach. Tytułowe polskie filmowe tulipany już za moment. Na razie miasteczko Twin Peaks i muzyka Angela Badalamentiego.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Po reklamie.

0: Gioachino Rossini i z jego Cyrulika Sewilskiego, uwertura w magazynie Kierunek, Lato, RMF Classic. Przez tysiące lat ludzie zdobywali nowe tereny, wycinali lasy, budowali miasta, aż ktoś wpadł na pomysł, że są miejsca, których po prostu nie powinno się zmieniać. Ta idea narodziła się w Stanach Zjednoczonych i dzisiaj wydaje się czymś zupełnie oczywistym. W tej sprawie nasza amerykańska korespondentka Lidia Krawczuk.
1: Co nam dała Ameryka?
2: Park Narodowy.
1: Historię 250 lat amerykańskich pomysłów, z których skorzystał świat, opowiada Lidia Krawczuk.
2: Dziś trudno wyobrazić sobie świat bez parków narodowych. Są w Polsce, w Europie i na wszystkich kontynentach. Ale jeszcze w XIX wieku taki pomysł właściwie nie istniał. W 1872 roku w Stanach Zjednoczonych utworzono Yellowstone, pierwszy park narodowy na świecie. I nie chodziło o to, żeby zbudować kolejną atrakcję turystyczną. Wręcz przeciwnie, chodziło o to, żeby ogromny obszar zachować w niemal niezmienionym stanie i chronić go dla przyszłych pokoleń. To była rewolucyjna idea. W czasach, gdy kolejne tereny zagospodarowywano, budowano i wykorzystywano gospodarczo, Amerykanie uznali, że są miejsca cenniejsze właśnie dlatego, że pozostają dzikie. Yellowstone powstał 4 lata przed wynalezieniem telefonu przez Alexandra Grahama Bella. Co ciekawe, na początku wielu ludzi w ogóle nie wierzyło opowieściom o Yellowstone. Podróżnicy wracali z wypraw i opowiadali o gejzerach wyrzucających wrzącą wodę wysoko w powietrze, kolorowych, gorących źródłach i krajobrazach, jakich nikt wcześniej nie widział. Brzmiało to tak nieprawdopodobnie, że wielu uznawało ich relacje za przesadzone. Dopiero kolejne ekspedycje, mapy i fotografie przekonały polityków, że to miejsce rzeczywiście jest wyjątkowe i warto je zachować. Oczywiście Yellowstone nie był pierwszym miejscem na świecie, które objęto ochroną, ale był pierwszym parkiem narodowym utworzonym z myślą o tym, by zachować przyrodę dla wszystkich obywateli, a nie dla władców czy najbogatszych. Pomysł okazał się tak dobry, że szybko zaczął inspirować kolejne kraje. Dziś parki narodowe istnieją niemal na całym świecie i trudno wyobrazić sobie ochronę przyrody bez tej idei. To pomysł, który nie polegał na budowaniu czegoś nowego, wręcz odwrotnie, chodziło o to, by czegoś nie zmieniać. I właśnie dlatego ponad 150 lat później idea, która narodziła się w Yellowstone, chroni najcenniejsze miejsca na całym świecie.
0: Co nam dała Ameryka? Kolejna odsłona tego właśnie wakacyjnego cyklu Lidii Krawczuk. Pojutrze już we czwartek o 17.30. Marlena Dietrich tymczasem z piosenką Ameryka. Kolejna odsłona tego właśnie wakacyjnego cyklu Lidii Krawczuk. Pojutrze już we czwartek o 17.30.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową, a naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie wspaniałej Penelope Cruz, a to oznacza chociażby wizytę w gorącej Hiszpanii. W programie muzyka z filmów takich jak Vicky, Christina Barcelona, Volver czy Wszystko o mojej matce. Nie zabraknie też gorących Karaibów, a także meksykańskich krajobrazów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Tu wakacyjne RMF Classic, magazyn Kierunek Lato, Dariusz Stańczuk. Do słuchania zapraszam. Przed nami Hallelujah, temat Leonarda Cohena. Przed nami także Chopinowski Mazurek C-dur. Będzie Wabank Henryka Kuźniaka. A już teraz temat z filmowej produkcji zatytułowanej W cudzej skórze.

Wabank, filmowy temat Henryka Kuźniaka, magazyn Kierunek, lato w RMF Classic. W Łazienkach Królewskich w Warszawie w niedzielę minioną rozpoczął się 67. sezon koncertów chopinowskich. Inaugurację połączono z uroczystym otwarciem odnowionego pomnika Chopina. Secesyjna rzeźba Wacława Szymanowskiego, wyjątkowy przykład harmonii sztuki i krajobrazu, odzyskała pełny wyraz i blask w jubileuszowym roku stulecia odsłonięcia tegoż pomnika. Pod odnowionym pomnikiem poety fortepianu śpiewała Aleksandra Kurzak. Grali pianiści Piotr Aleksewicz i Jakub Kuszlik. W niedzielę najbliższą pod pomnikiem Chopina zagrają Karolina Nadolska i Aleksandra Świgut, potem Leonora Armelini i Mariola Cieniawa, a także Marc Lafore i Joanna Marcinkowska. Koncerty tego sezonu chopinowskich recitali pod pomnikiem Chopina w Łazienkach Królewskich w Warszawie rozpisano do 27 września. U nas tymczasem chopinowski mazurek C-dur op. 24, Rafał Blechacz przy fortepianie.

0: reklamă. Bov Media Expert Tanima.
1: Oh, tak. Tanima. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bov Media.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dzisiejszy triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką orzeszki ziemne w chrupiącej skorupce Bacador 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola 0,500 ml. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
11: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Spokojna przystań dla żeglarzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Cinematic Orchestra, tak muzykuje w filmie Karmazynowe Skrzydło. Wcześniej Percy Sledge wyśpiewał swój przebój When a Man Loves a Woman. To jest wakacyjny RMF Classic, magazyn Kierunek Lato.
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Płocka.
0: Płocka Galeria Sztuki zaprasza na wystawę plenerową Baśnie, legendy i inne historie o Płocku. Ekspozycja prezentowana na Starym Rynku została zainspirowana książką Gwiazdy w Wiśle. Publikacja ta była pierwszą w dziejach miasta książką poświęconą lokalnym baśniom, legendom i podaniom. To wydawnictwo pokonkursowe, którego celem było stworzenie opowieści inspirowanych historią miasta położonego na Wiślanej Skarpie. Do publikacji wybrano 20 najciekawszych utworów. Wystawa prezentowana na 24 planszach przybliża niezwykły świat płockich podań, legend, baśni i opowieści związanych z bogatą historią miasta. Wśród bohaterów tych opowieści odnajdziemy m.in. Siemowita III, Bolesława Chrobrego, Władysława Hermana czy Bolesława Krzywoustego. Legendy prowadzą nas przez kolejne epoki, od czasów pogańskich i chrystianizacji Mazowsza, przez średniowiecze, kiedy Płock był stolicą Polski i ważnym ośrodkiem politycznym i duchowym, aż po współczesność. Gwiazdy w Wiśle. Baśnie i legendy o Płocku. Ta wystawa na Starym Rynku w Płocku dostępna będzie do końca lipca.
2: RMF Classic w Płocku. Słuchajcie nas na częstotliwości 93,1 FM.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
0: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
0: Po reklamie.

0: Uwertura Floriana Christla to jest wakacyjne RMF Classic, magazyn Kierunek Lato. Całkowite wyschnięcie grozi popularnym wśród turystów stawom Echo w roztoczańskim Zwierzyńcu. To jeden z objawów poważnej suszy, która części zwierząt zabrała w tym roku szansę na potomstwo, a wiele innych zmusiła do ryzykownych wypraw w poszukiwaniu wody w poprzek ruchliwych szos, potęgując przy tym zagrożenie dla kierowców. Wody w stawach Echo ubywa w tempie dramatycznym, mówią przyrodnicy z roztoczańskiego Parku Narodowego. Może być tak, że z tych stawów zostanie pod koniec lata kałuża, ewentualnie trochę błota. No i faktycznie poważna to sytuacja. Roztoczańskim stawom życzymy w takim razie deszczu tego lata. Dużo deszczu.
1: Kierunek Lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: W morskich falach już za chwil parę będzie pluskał się biały delfin bohater słynnej animacji z muzyką Michela Legranda. Teraz The Stranglers i Always the Sun.

0: koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
1: A w najnowszym odcinku sprawdzę, co latem gubimy i co potem trafia do biura rzeczy znalezionych i dam jako pierwszym wam znać, gdzie w przyszłym tygodniu widzimy się na filmowej mapie Polski. Gdzie się z wami spotkamy?
0: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
1: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
2: Reklama.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
6: Dobry design i nowinki zza oceanu.
0: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
6: To nasz plan na życie z klasą.
0: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
7: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Po reklamie.

0: Wrecking Ball, taka scena, taki temat z Bridgertonów w wakacyjnym RMF Classic. Właśnie, gdyby ktoś pytał was o nasze radiowe wakacyjne plany, to są to oczywiście plany filmowe. Takie mamy w rozmaitych zakątkach kraju. Owe filmowe plany nas interesują. Wszędzie tam, gdzie coś ciekawego kręciły niegdyś filmowe ekipy. Na naszej wakacyjnej trasie tworzymy niniejszym filmową mapę Polski. Odwiedzamy miejsca, które były kiedyś planami filmowymi. Poznajemy ich historię, sprawdzamy, jak mieszkańcy wspominają produkcję kinowego hitu czy jakiegoś serialu kręconego właśnie w ich okolicy. A chcemy to wszystko odkrywać z wami, słuchaczki i słuchacze, dlatego piszcie do nas o tym, czy gdzieś w waszej okolicy, w waszych stronach powstawał jakiś film albo serial i co się wtedy tam ciekawego działo. Zgłaszajcie miejscowości. Tak byśmy właśnie do was przyjechali z naszym radiowym, mobilnym studiem. Zapraszamy do pisania całodobowo na rmfclassic.pl. Filmowa mapa Polski. Autorki i autorów najciekawszych zgłoszeń nagradzamy.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Zgłoś swoją propozycję na rmfclassic.pl.
0: Jak może pamiętacie, 1 lipca tak na inaugurację byliśmy w Toruniu. Jutro w naszym wakacyjnym programie ogłoszenie kolejnego punktu na naszej filmowej mapie Polski. Słuchajcie uważnie. Teoria wszystkiego i z tego filmu temat Johanna Johanssona za moment już. Teraz mickiewiczowska niepewność wyśpiewana przez Marka Grechutę.

0: Reklama.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Pamiętaj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Po reklamie. Daj sobie spokój. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Fisher King i z tej filmowej produkcji temat George'a Fentona. Wakacyjny RMF Classic, magazyn Kierunek Lato, także we wtorki. O tej porze zaglądamy do naszego specjalnie zaprojektowanego kiosku.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: Rozpoczęto już budowę pierwszego w Polsce reaktora atomowego. Zapowiadał ogromny tytuł na pierwszej stronie Ekspresu Wieczornego 7 lipca 1956 roku. Na razie na placu budowy, 30 km od centrum Warszawy, był tylko wykop pod reaktor, malowniczo otoczony łanami żyta. Ale zaraz po żniwach prace miały ruszyć pełną parą. Tymczasem w województwie łódzkim rozpoczęto żniwa jagodowe. 10 tysięcy zbieraczy codziennie odstawiało do skupu 15 ton jagód. Część zbiorów przeznaczono na eksport do NRD i do Anglii. 7 lipca 1966 roku życie Warszawy stawia pytanie, dlaczego władze Zakopanego pobierają od turystów opłatę klimatyczną. Klimatolodzy już w 1958 roku ogłosili alert z powodu fatalnego powietrza. Winne były piece węglowe i samochody. W 1963 roku wstrzymano ruch do Morskiego Oka, co poprawiło sytuację. Teraz proponowano zakazem wjazdu objąć całą stolicę Tatr. Dodajmy, że w owym czasie do Zakopanego każdego dnia wjeżdżało około 2000 samochodów, obecnie około 22 tysięcy. Życie Warszawy informuje również, że zakłady przemysłu cukierniczego imienia 22 lipca, czyli Wedel, wprowadziły ciekawy eksperyment. Od lipca 66 roku produkcję zamiast w Zjednoczeniu planowano w fabryce, dostosowując ją do potrzeb rynku. Mówiąc prościej, zamierzano produkować to, czego oczekiwali klienci. Więcej gazu, grzmiał 7 lipca 1976 roku Kurier Polski. W 29 wypożyczalniach Orbisu oferowano 700 Fiatów 125 i 132, z czego w samej Warszawie aż 240. Tymczasem potrzeby były dwukrotnie większe. Zagraniczni klienci musieli czekać w kolejce, a płacili w dolarach i to niemało. Wypożyczenie dużego Fiata na dobę kosztowało 8 dolarów plus 9 centów za przejechany kilometr, nie licząc paliwa. Średnio każdy wóz zarabiał codziennie 30 dolarów, czyli więcej niż wynosiła miesięczna pensja statystycznego Kowalskiego, zwracając koszt zakupu auta już po 2 miesiącach. Prawdziwa żyła złota, a mimo to Orbis nie dostawał przydziału na zakup nowych wozów.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Reklama.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
2: Góra w

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
2: A Ekstra Pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w Mega Pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Po reklamie.

0: No było Uematsu i temat miłosny z produkcji Final Fantasy część czwarta. Londyński plac Leicester Square stał się areną światowej premiery Odysei, nowego monumentalnego dzieła Christophera Nolana. Matt Damon w roli życia, a Robert Pattinson jako genialny złoczyńca Antinous. Gwiazdorska obsada Odysei Nolana zachwyciła krytyków w Londynie. Widzowie też mieli satysfakcję z oglądania nie tylko filmu, ale także gwiazd na czerwonym dywanie. Prócz Matta Damona była tam m.in. Zendaya. Oszałamiający, upiorny, pełny głębi, przepełniony i humorem, i wielkością. To powrót do niezwykle wciągających filmów akcji, dla których właśnie wymyślono kino. Taką recenzję tej Odysei można przeczytać na łamach Los Angeles Times. Odyseja Nolana oficjalnie trafi do kin 17 lipca, czyli za 10 dni. Czekamy!
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Filmowy Zapach kobiety i genialne tango Carlosa Gardela. To za moment u nas teraz Streets of Philadelphia i Bruce Springsteen w tej piosence.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tradycyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Absolutnie ikoniczne nagranie. Jan Sebastian Bach i Glenn Gould. Trzy koncerty. Nagrania z 1958 i 1967 roku. Płyta CBS.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.

mistrzowski mandolinista Avi Avital i kierunek Lato, magazyn wakacyjny RMF Classic. Na mundialu i dzisiaj ciekawe starcia, być może mecz Argentyna-Egipt. To element najciekawszy tej dzisiejszej mundialowej układanki. Jednym okiem spoglądamy w stronę murawy za oceanem, no i proponujemy wtorkowy wakacyjny wieczór z radiem RMF Classic. Niebawem smaczki historyczne, będzie kolejny odcinek naszej radiowej powieści. Biografii Ireny Gombrowicz, starsza siostra, będzie astronomiczna prognoza pogody, jak też tradycyjna prognoza pogody na jutro, czyli na 8 już dzień lipca. A towarzyszy nam całodobowo najpiękniejsza muzyka filmowa w RMF Classic. Dariusz Stańczuk, dziękuję za spotkanie. Trzymajcie się ciepło. Zostawiam was z kadrami i nutkami z filmowej produkcji Little Miss Sunshine.

0: reklama.
1: Wzgórze szumieniczne w sercu Wałbrzycha. Blady świt, splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
2: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
3: Dobry design i nowinki zza oceanu.
2: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
3: To nasz plan na życie z klasą.
2: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
4: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Daje wytchnienie. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj Sławomir Mrożek opowie nam o kawalerii, o bazgrołach i o przeznaczeniu. Chodzić nauczyłem się w Bożencinie i Poroninie. Do Krakowa jego rodzina zawitała, gdy miał 3 lata, ale tak naprawdę zamieszkali w Prokocimiu. Dopiero w roku 1935 mały Mrożek miał wówczas 5. rok życia. Zamieszkali w prawdziwym Krakowie. Czytamy. Przeprowadziliśmy się do samego Krakowa, a to oznaczało nowe kontakty z ludźmi. Zamieszkaliśmy przy ulicy Bandurskiego, w mieszkaniu na ostatnim piętrze, którego balkon i okna wychodziły na szeroką aleję Beliny Prażmowskiego. Prawie naprzeciwko, po drugiej stronie, była willa generała Bernarda Monda i często przed nią stały konie z bryczką, a żołnierz w mundurze oczekiwał generała. Zdarzało się, że sam generał wychodził z domu, wsiadał do bryczki, a koń kłusem unosiły go w dal. Generał i Wojsko Polskie. To była moja fascynacja, pisze Sławomir Mrożek. Dzieliłem ją z wszystkimi chłopcami mojego pokolenia. Wojsko też ukazywało się prawie codziennie. Osiedle oficerskie było wtedy luźno zabudowane i rozległe pola nadawały się do ćwiczeń. Kawalerzyści wyruszali na ćwiczenia i powracali po południu, nierzadko ze śpiewem, a ich długie lance z proporczykami wyglądały naprawdę groźnie. Wszyscy mieli otoki tego samego koloru. No, można pomyśleć, że po takich doświadczeniach 5-letni Sławomir będzie marzyć o tym, żeby pójść do wojska. Ale los go pchnął w zupełnie innym kierunku. W tym samym czasie odkryłem moje przeznaczenie, pisze. Młodsza siostra mojego ojca, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszkała z nami i podczas jej nieobecności znalazłem stos papieru przygotowanego przez nią do egzaminów, czysty i biały. Zarysowałem wszystko bazgrołami i byłem tym zachwycony. Spieszyłem się, żeby postawić parę kresek na każdej stronie i już zająć się następną. Pamiętam, że akt fizyczny tego procesu był dla mnie prawdziwą rozkoszą. Tak wspominał Sławomir Mrożek w roku 2002, dawne czasy. I dodawał. Później zająłem się tym na dobre i czynię to do tej pory. No jak widać, bazgroły wychodziły mu całkiem zgrabne.

0: Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: 7 lipca. Dzisiaj słońce wzeszło o 4:40, a zajdzie o 20:50. Dzień będzie trwał 16 godzin i 10 minut. Głównym bohaterem dzisiejszej nocy będzie księżyc w ostatniej kwadrze. To oznacza, że oświetlona jest lewa połowa jego tarczy. Jest to idealny moment do obserwacji kraterów i gór położonych w okolicy Terminatora, czyli granicy światła i cienia. Widać wtedy tą trójwymiarową strukturę powierzchni Księżyca, którą Galileusz przedstawił na swoich szkicach, zawartych w dziele Sidereus Nuncius, czyli Gwiezdny Posłaniec. Na tej części tarczy Księżyca znajduje się piękny krater Kopernik. Powyżej Karpaty i Apeniny, na lewo Ocean Burz, na którym lądowali astronauci misji Apollo 12, a na północ Morze Deszczów. Na południe od krateru Kopernik, na wyżynie Fra Mauro, lądowali astronauci misji Apollo 14. Teraz dwa słowa o nazwach na Księżycu. Ciemne obszary, widoczne nawet gołym okiem, nazywamy morzami. Znajdziemy tam jeden ocean, 22 morza księżycowe, 20 jezior, 11 zatok, a nawet 4 bagna. Nazwy tych obszarów nawiązują mniej lub bardziej do wody, na przykład Morze Wilgoci czy Zatoka Rosy. Ponadto cztery główne pasma górskie – Apeniny, Alpy, Karpaty i Kaukaz. Nazwy kraterów to głównie nazwiska naukowców, filozofów, odkrywców oraz badaczy kosmosu. Znajdziemy tam krater Einstein, Kepler czy też Heweliusz. Dodatkowo mamy dziś koniunkcję Księżyca z Saturnem na tle gwiazdozbioru Ryb. Choć na niebie będą widoczne w niewielkiej odległości od siebie, to w rzeczywistości dzieli je odległość 1,5 miliarda kilometrów. Już niewielki teleskop daje nam możliwość podziwienia przepięknych pierścieni tej drugiej pod względem rozmiarów planety Układu Słonecznego. Pierścienie Saturna zbudowane są z cząstek lodu i pyłu. Najbardziej zewnętrzny pierścień znajduje się w odległości 140 tysięcy kilometrów od Saturna, ale grubość tych pierścieni wynosi zaledwie około 30 metrów. Średnio co 14 lat Saturn ustawia się względem Ziemi w ten sposób, że pierścienie przestają być widoczne. Tak jak miało to miejsce w zeszłym roku. Do dziś trwa spór o wiek pierścieni, a rozrzut czasowy jest ogromny. Od 400 milionów do nawet 4 miliardów lat. Niezależnie od ich wieku, w perspektywie kolejnych setek milionów lat pierścienie Saturna bezpowrotnie znikną. W skali kosmosu to naprawdę niedługo.

0: potem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
1: A w najnowszym odcinku sprawdzę, co latem gubimy i co potem trafia do biura rzeczy znalezionych i dam jako pierwszym wam znać, gdzie w przyszłym tygodniu widzimy się na filmowej mapie Polski. Gdzie się z wami spotkamy?
0: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
1: Łukasz Wojtusik, zapraszam.
2: Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Aż tu w 1928 bodaj znów wybrałem się do Zakopanego, tym razem na zimę i zamieszkałem w pensjonacie Mirabella, który był własnością kanoniczki Szczuka, zaprzyjaźnionej z moją siostrą. Był to mały pensjonacik prowadzony przez kanoniczkę osobiście. Zaraz po przyjeździe przekonałem się, że wpadłem. Była tam jeszcze jedna przyjaciółka mojej siostry, Halina Doria Dernałowicz z matką, a poza tym inne osoby z tak zwanego towarzystwa, co zmuszało do dobrych manier. Tym bardziej, iż damy były bardzo moralne i katolickie. Mirabelle, jak opisuje Gombrowicz, prowadzi zgromadzenie dla dobrze urodzonych, osieroconych panienek. Pensjonat Haliny Szczuki stoi przy ulicy Piłsudskiego 35. Obowiązują tam nienaganne maniery i zakaz spożywania alkoholu. Wszyscy jeżdżą na nartach. Gośćmi są Krystyna Skarbek, Hanka Bal, Lizia Krasicka, Panny Chodkiewiczówny, siostry Tabęckie, Krystyna Janowska. Czy Witold jednak nie myli miejsc? W Kronosie pisze, że wcześniej odwiedził kilka razy Rabkę. To raczej tam zetknął się ze Szczukównami. Jedna z nich, Zofia, była przyjaciółką Ireny. Powstanie gimnazjum sanatoryjnego imienia świętej Tereski w Rabce zawdzięczać należy siostrom Irenie, Zofii i Krystynie Szczuka oraz ich matce Marii. Córki odebrały wszechstronne wykształcenie i solidne podstawy życia w duchu patriotyzmu i religii chrześcijańskiej. Obdarzone talentem pedagogicznym rozpoczęły swoje dzieło w 1926 roku w domu od kolonii dla dzieci. Jeszcze tego samego roku w wynajętych budynkach otworzyły pensjonat, a kilkanaście dziewcząt rozpoczęło tam naukę w kompletach. Od września 1926 roku dziewczęta uczyły się w Villi Stella, w placówce, która oferowała jednocześnie naukę i leczenie, będąc tym samym pierwszą szkołą sanatoryjną. Od października 1927 roku trwała już nauka w Willi Jaworzyna, a w kolejnym roku szkolnym zakład świętej Tereski dostał koncesję na prowadzenie gimnazjum. Równocześnie trwała budowa nowego budynku szkolnego z internatem, czyli obecnej siedziby szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci niewidomych, do którego przeprowadzono się latem 1935 roku. Była to pierwsza w Polsce szkoła prowadzona przez osoby świeckie, a wychowująca według zasad katolicyzmu. Budynek został przekazany przez jedną z sióstr Szczuka, Zofię, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Ogromny wpływ na rozwój placówki miał ksiądz Władysław Korniłowicz, bliski przyjaciel

RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
0: Po reklamie.
6: Prognoza na jutro.
7: Jutro, czyli we środę 8 lipca, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Opadów brak na krańcach zachodnich, na pozostałym obszarze miejscami przelotne deszcze, a na północnym wschodzie i na południu możliwe burze. Będzie maksymalnie 14 na Suwalszczyźnie, 18 w centrum i nad morzem, najcieplej do 23 stopni na południowym zachodzie Polski.
8: Szerokiej drogi na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu zabieramy Was w podróż w towarzystwie wspaniałej Penelope Cruz. A to oznacza chociażby wizytę w gorącej Hiszpanii. W programie muzyka z filmów takich jak Vicky, Christina Barcelona, Volver czy Wszystko o mojej matce. Nie zabraknie też gorących Karaibów, a także meksykańskich krajobrazów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
0: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzę, co latem gubimy i co potem trafia do biura rzeczy znalezionych i dam jako pierwszym wam znać, gdzie w przyszłym tygodniu widzimy się na filmowej mapie Polski.

0: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Czne w sercu Wałbrzycha. Blady świt splamiony krwią. Przypadkowy przechodzień odkrywa ciała kochanków. Jakie jeszcze makabryczne tajemnice skrywa miasto fałszywego złota? Czy Herbert Anwald odkryje, kto jest mordercą? Marek Krajewski powraca w kryminale. Droga krwi.
2: Po reklamie.
3: Dla wszystkich, którzy właśnie rozpoczynają wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Heliosku, co ty tak strasznie dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje?
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Rozdział drugi. Noa. Było pół do ósmej, kiedy Lena zdyszana wbiegła do swojego pokoju w komendzie. W jednym ręku miała kawę z automatu, a w drugim drożdżówkę kupioną w kiosku na dole. Bułka nie była tak stara, na jaką wyglądała za szybą, i Lena pożarła ją już w połowie. Rzuciła torbę na podłogę, a potem pośpiesznie zaczęła układać dokumenty potrzebne na odprawę. Spała ze dwie godziny, za to jak kamień, i obudziła się przerażona, bo nie usłyszała budzika. Na szczęście znienawidzony sąsiad już o szóstej zabrał się do koszenia ledwie odrośniętej trawy. Pracował na przedpotopowym sprzęcie, który jazgotał tak rozpaczliwie i jednostajnie, że bez trudu obudziłby zmarłego, więc dziś, chyba jedyny raz w życiu, Lena błogosławiła zwyczaje miłośnika równo z golonej murawy. Masz czekać tutaj? Odezwała się Joanna Maj, z którą Lena dzieliła pokój sekcji wsparcia ofiar i świadków, a z którą prawie nigdy nie rozmawiała. Ten szumnie okrzyknięty człon Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego powstał zaledwie 2 lata temu i władze policji chwaliły się nim w mediach. Ale tak naprawdę, odkąd Lena tutaj służyła, nie przyznano im nowego stanowiska ani żadnych dodatkowych funduszy. Kiedy Lena zaczynała pracę w tym pokoju, było ich 5. 3 policjantki i 2 psycholożki na etatach cywilnych. Od tamtej pory 2 z nich przebywały na macierzyńskim, a 3 niedawno zaszła w ciążę i wkrótce przestały ją oglądać. Wciąż była na zwolnieniu. Obowiązki całej sekcji spadły więc na Lenę i Aśkę, która przychodziła do biura, siadała przy komputerze i stukała w klawiaturę do godziny 15.30, a dokładnie kwadrans później opuszczała komendę. Jadła przy laptopie, z nikim nie rozmawiała i nigdy nie chodziła do kuchni, żeby zrobić sobie kawę, bo zawsze miała ze sobą kubek termiczny i wielki termos na jedzenie z napisem „Jestem tego warta”. Kabina dopuszczała tylko na wezwanie zwierzchników albo kiedy sama chciała powiedzieć o czymś szefowi wydziału. Chociaż to Aśka była z wykształcenia psycholożką, Lena nie widziała ani razu, żeby jej koleżanka z pokoju rozmawiała z jakimkolwiek świadkiem, rodziną ofiary czy tym bardziej poszkodowaną. Owszem, Aśka była biegła w preparowaniu wszelkiej maści dokumentów, pomagała pisać pisma do kuratorów czy opieki społecznej i perfekcyjnie odpowiadała na pisma sądowe, ale ani razu nie odeszła od swojego biurka, żeby pomóc w przesłuchaniu czy wesprzeć poszkodowaną. Zdaniem Leny Joanna była całkowicie pozbawiona ambicji, więc bardzo się zdziwiła, kiedy zgłosiła się na ochotnika, że w ramach swojego wynagrodzenia będzie pisała krótkie komunikaty, które puszczano do mediów. Tym sposobem Lena dowiedziała się, że Aśka od dawna stara się o przeniesienie do działu prasowego. Z tym wiązał się rzecz jasna awans, a zatem i podwyżka. Wprawdzie krążyły plotki, że koleżanka jest w spektrum i nie nadaje się do roboty w sekcji wsparcia ofiar i świadków, która zawsze przypadała Lenie. Jednak jej zdanie Maśce nic nie dolegało i po prostu była konfidentem. Podskórnie czuła, że lepiej na nią uważać. Co między komunikatami dla prasy stukała w swoim laptopie Aśka, było tajemnicą. Raporty trzymała w zamkniętych na klucz szafkach i raz na jakiś czas osobiście nosiła do szefa jednostki. Lena do tej pory rozmawiała z nią może kilka razy. Nigdy na tematy prywatne. Miała wręcz wrażenie, że tamta ją przesłuchuje, żeby w razie wykrytych zaniedbań jak najszybciej zameldować o tym szefostwu.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Coś dużego wpadło.
1: Kupon!
2: W Polomarkecie.
3: Do Polopo.
4: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Polo.